0: Jak okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Jak okazje to gorący jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Tysiąc rzeczy naraz, zapchany aparat, niezaparzona kawa i niezaparzona.

0: Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca. Czas na pierwsze poranne wiadomości o 6.
1: Pożary w historii zmusiły do ewakuacji dziesiątki tysięcy ludzi. W całym kraju strażacy wciąż walczą z ogniem, a mieszkańcy trafiają do tymczasowych schronień, m.in. do hal sportowych. Według władz ewakuowano już ponad 175 tysięcy osób, a kolejne 30 tysięcy otrzymało nakaz pozostania w domach. Mieszkańcy podkreślają, że najbardziej boli ich nie tyle utrata dorobku, ale przede wszystkim zniszczenie przyrody. Z perspektywy polskich kibiców to był bardzo udany rajd Polski, choć zwycięstwo pojechało do Finlandii. Teemu Suninen i Atti Haapala wygrali 82. rajd Polski, ale na mecie w Chorzowie nie zabrakło biało-czerwonych akcentów. Na podium stanęły aż dwie polskie załogi. Drugie miejsce zajęli Jakub Matulka i Daniel Demurski, a dla których to pierwsze podium w rajdowych mistrzostwach Europy. Kibice mocno dopingowali kierowców w czasie tegorocznego rajdu. Gromadzili się wzdłuż rajdowych tras, ale najwięcej sympatyków sportu pojawiło się w wyznaczonych strefach kibica. Na każdym odcinku specjalnym było po kilka takich stref.
2: Można powiedzieć, i tyle go widzieliśmy.
3: Można.
2: To co w tym jest fascynującego, że chce się stać i oglądać?
3: To jest kwestia chyba patrzenia się, jak oni to robią, że jednak nie wypadają sobie drogi przy tej prędkości. Chyba to jest najbardziej fascynujące, nie?
4: Dla mnie to jest taka fascynacja po prostu. Ja od dłuższego czasu już kibicuję. Mam na stronie internetowej rajdu, mam też obecne czasy, to jak oni sobie jadą i jakoś to wspomagam tym to czekanie tutaj.
2: A potem przejazd.
4: I jest głośno. Są emocje, jest szybko, a potem znowu się czeka.
2: Ale warto, rozumiem.
4: Warto, jak najbardziej.
1: Z kibicami na jednym z odcinków specjalnych rozmawiał Marcin Buczek. W Szczawnicy odbyły się w ten weekend Dni Przyjaźni Polsko-Węgierskiej. Wyjątkowe, bo przypadły w 150. rocznicę śmierci twórcy uzdrowiska, Józefa Szalaja, z pochodzenia Węgra.
5: Józef Szalaj, z takiego miasteczka, jaką była Szczawnica, stworzył kurort, który był słynny na całą Europę. To jemu zawdzięczamy i te wszystkie tutaj budynki, to on nadał ten charakter turystyczny spływowi Dunajcem.
0: Poniedziałek od samego rana przynosi nam niestety chmury. Najwięcej ich do południa. Z tych chmur oczywiście może przelotnie popadać. Tego musimy się spodziewać, ale dobre wieści są takie, że po południu powinno wyjść słońce. Na razie na termometrach około 16-17 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj niedużo więcej, do 21 na termometrach. Dzień dobry, już po 6:00 Radio Gravita, a kto dokładnie? Oliwia Ciszewska i...
6: Święty Mikołaj! Ho, ho, ho!
0: Nie jesteś jeszcze taki siwy.
6: Tak długo ciągnęły mi się te wakacje, że myślałem, że to już święta, przepraszam. Piotr Kolszowski, kłaniam się.
0: Gramy.

0: Kaskada, hity pełne słońca na antenie Radia Grano. I tak dzień możemy zaczynać.
1: Absolutnie,
0: cały tydzień.
1: Tak, no, tylko dlaczego jest tak rano? Ja się pytam.
0: Nie ma co zadawać takich pytań. Już za chwilę sprawdzimy sobie, co to będzie za dzień, bo kalendarz skrywa swoje tajemnice.
1: To była taka rozkmina człowieka wracającego z urlopu.

0: dobre granie od samego rana. Przechodzimy już teraz do tego, co zapowiadaliśmy, czyli do naszego kalendarzyka. 27 dzień lipca skrywa imieniny Natalii, Julii, Magdaleny, Jerzego, Teodora, Feliksa i wielu, wielu, wielu innych. Także jeżeli chcecie świętować, to sprawdźcie, może dzisiaj akurat obchodzicie swoje imieniny.
1: Albo ktoś siedzący obok przy biurku obchodzi imieniny i siogo już po ciasto wygnać gdzieś do najbliższej cukierni. Oprócz tego wśród świąt nietypowych dzień samotnych, bardzo serdecznie wszystkich samotnych pozdrawiamy, a ja też chciałbym, żeby ktoś odezwał się do mnie i powiedział, że on też jest dzisiaj pierwszy dzień w pracy po urlopie, żebym nie czuł się taki samotny.

0: Avicii, Wake Me Up. Idealny numer od samego rana w całym Toruniu. Budzimy, moi drodzy. A ja mogę powiedzieć szczególnie, że się muszę dobudzić, no bo troszkę imprezowałam w ten weekend razem z wami. Silent Disco w sobotę na Starówce. Działo się.
1: I co, na przykład Avicii był na słuchawkach, na którymś kanale?
0: Był, oczywiście. Tak mi się wydaje. No oczywiście. No, było jeszcze sporo innych hitów.
1: Ja patrzyłem sobie na tych ludzi pląsających sobie i zastanawiałem się, kto do czego tańczy. I to było trudne zadanie rzeczywiście. Trochę Artur Stochla nasz podpowiadał, bo on mówi, że mimo, że Silent Disco, to ktoś mu śpiewał nad uchem. No.
0: Ja też trochę niektórym śpiewałam, ale mam nadzieję, że bawiliście się tak samo dobrze jak ja. Do następnego.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Moving to the Sun, hity pełne słońca na antenie Radia Gra. No, tak można grać od rana.
1: I oby więcej tego słoneczka jeszcze było, a do siódmej dalej jeszcze wam pogramy i na przykład pojawi się u nas. Co się pojawi?
0: Na przykład Bledka ze swoim różem. Róż na policzkach też się przyda.
2: Reklama. Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.

0: okazje to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofry przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
1: Przejdź do Play. Samsung Galaxy S25 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 1299 zł. Najniższa cena z 30 dni 2599 zł. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
6: To nie jest pora.
5: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
2: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
3: Poniedziałek od samego rana przynosi nam niestety chmury. Najwięcej ich do południa. Z tych chmur oczywiście może przelotnie popadać. Tego musimy się spodziewać, ale dobre wieści są takie, że po południu powinno wyjść słońce. Na razie na termometrach około 16-17 stopni Celsjusza. Maksymalnie dzisiaj niedużo więcej, do 21 na termometrach.
4: To jest Radio Gra.

0: Wakacyjne rano i dobrze, tak wam gramy jeszcze przed godziną siódmą i wspominamy jeszcze, co się działo w ten ostatni weekend. Oprócz Silent Disco byli też strongmeni, którzy pokazali swoją siłę.
1: Tak, tak, czołówka. Co prawda kilku zawodników do Torunia nie dojechało przez kontuzji i tych kontuzji w Toruniu też nie zabrakło, ale dużo działo się w stawie Komtura i w zasadzie to, co nas najbardziej interesowało i to, co nas bardzo cieszy, że nasz człowiek z Torunia, Tomek Bator, został ostatecznie wicemistrzem Polski. Bardzo
0: brawo,
1: nas to cieszy.
0: Brawo, brawissimo. No to Tomku, mam nadzieję, że to nie ostatni taki tytuł i po mistrza też jeszcze sięgniesz.

0: to już bardzo blisko 7 na zegarze, to oznacza, że wielu pewnie jeszcze śpi. Ja pewnie też jeszcze bym to robił, gdyby nie fakt, że już wróciłem i jestem.
1: Dobrze, że wstałeś, dobrze, że tu z nami jesteś i ja się cieszę podwójnie, ponieważ posłuchasz naszego horoskopu. Wstać. Już po 7.
0: Wstałem, ale nie wiem, czy się obudziłem.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy. Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lava Daba Tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
5: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
10: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
11: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
12: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 27 dzień lipca w kalendarzu. Na zegarach mamy 7. W Radiu Gra czas na kolejne informacje.
13: Marta Malerowska, dzień dobry, o poranku zapraszam. Trwają badania dotyczące parkingów w Toruniu. Prowadzi je zewnętrzna firma, a wyniki mamy poznać do końca tego roku.
14: W wyniku tego będziemy wiedzieli, po pierwsze, jak obecnie kształtuje się parkowanie na terenie miasta, rotacja w stosunku do 2019 roku, kiedy to pierwsze takie kompleksowe badania wykonywaliśmy. Wyniki tych badań będą przekazane nam do końca roku. Robimy je w dwóch turach. Chcemy do 15 września uzyskać pierwszą turę pomiarów, drugą turę to już jakby po tym sezonie takim wysokim turystycznym do końca listopada. W drugim etapie to już będzie ten etap jakby taki przygotowania właściwego dokumentu polityki parkingowej.
13: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Magistratu. Teraz mamy informacje z MZK. Od dzisiaj szykują się prace na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego. W związku z tym pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II zostanie wyłączony z ruchu na fragmencie od przejścia dla pieszych przy Urzędzie Marszałkowskim do wysokości wyjazdu z Chorzycy. Utrudnienia potrwają przez tydzień.
3: Wiadomości ogólnopolskie.
13: Mateusz Morawiecki i jego zwolennicy, którzy nie są już w PiS-ie, mają w tym tygodniu stworzyć nowy klub w Sejmie. Wniosek w tej sprawie może trafić do marszałka w środę, bo dopiero jutro Komitet Polityczny PiS-u ma zatwierdzić decyzję o odejściu części polityków.
12: Wówczas członkowie Stowarzyszenia Rozwój Plus będą mogli złożyć w Sejmie odpowiednie dokumenty.
15: Ja nie wykluczam oczywiście takiego wniosku. Będziemy o tym pewnie we wtorek rozmawiać. Wydaje się to całkiem naturalne, dlatego że w parlamencie działa się w ramach klubów parlamentarnych.
12: Powiedział mi europoseł Piotr Müller. Te decyzje to nie tylko zmiana, która dotknie PiS, ale też koalicję rządową.
16: Klub PiSu spada na drugie miejsce. Klub koalicji jest na pierwszym miejscu. Przejmuje salę lustrzaną. Zmiany będą w komisjach, zmiany będą w prezydiach komisji. To jest wielka operacja.
12: Powiedział mi Dariusz Wieczorek z Lewicy. Jeśli Mateusz Morawiecki powoła nowy klub, który będzie liczył 40 parlamentarzystów, stanie się on trzecią siłą polityczną w Sejmie.
13: To był Kacper Wróblewski.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
13: Zaczynamy raport sportowy, zapraszam. Za nami w Toruniu otwarte Mistrzostwa Polski Strongman 2026. Pas Mistrza Polski nosi Dawid Pakulski, srebro wywalczył torunianin Tomasz Bator, natomiast brąz zdobył Kamil Wojtczyk. Zmieniamy dyscyplinę. Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk po raz pierwszy w tym roku na podium rajdowych Mistrzostw Europy. Zajęli trzecie miejsce w 82. rajdzie Polski.
18: Mam nadzieję, że to podium to takie przełamanie po tym troszkę słabszym początku sezonu. No i chciałbym wykorzystać tutaj tą prędkość bazową na rajdzie Barum, który już niebawem.
19: Bardzo dobre takie, można powiedzieć, odbicie w tym sezonie, bo wreszcie mamy dobry rajd z dobrym wynikiem, dobry power stage. Wszystko super. Cały dobry weekend. To zawsze dodaje motywacji, takiego czegoś, że chce się dalej pracować, bo jest w nas ta nadzieja. No. Widzimy, że razem nam dobrze idzie.
13: Przypomnijmy, druga lokata, Jakub Matulka i Daniel Dymurski, wygrał Temu Suninen, Kajetan Kajetanowicz na miejscu piątym.
17: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
13: Po upalnej niedzieli w Toruniu dzisiaj zmiana w pogodzie, tylko do 22 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, a parasole w naszym mieście dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
0: Dzień dobry Państwu, kłaniam się bardzo nisko w pełnym porankowym składzie.
1: Niziutko, niziutko, ale tak, żebyśmy mogli dalej wstać.
0: Niziutko.
1: Zapraszamy Oliwię Ciszewską.
0: Piotr Olszowski.
1: I Urszula, niebo dla Ciebie już za chwilę.
0: Dziękuję.
1: Gramy.
0: Jakie miło.

0: wakacyjne rano i dobrze na tej fali w radiu gra. I za chwilę do dobrego grania porannego wrócimy, ale jak zwykle trzeba zerknąć w gwiazdy. Trochę za tym tęskniłem, muszę przyznać. O, no, nie miał mi kto robić horoskopu.
1: Mogłeś dzwonić, mogłeś pisać.
0: Spałem.
1: No dobrze, dobrze. W takim razie, jak już wspominałam, może nasi słuchacze pamiętają, w piątek jesteśmy już po retrogradacji Merkurego, więc mój drogi Piotrze, już nic się nie powinno psuć.
0: Jednak nie tęskniłem, moje życie było prostsze. Znowu nic nie rozumiem.
1: Poniedziałek może być jednak ciężki z innych względów. Nadejdzie czas na rzeczy, które odkładaliśmy w czasie. Zodiakalny byk będzie musiał podjąć ważne decyzje, a takie bliźnięta będą musiały uzbroić się w cierpliwość, bo gwiazdy czują, że jest tutaj pewne oczekiwanie na coś wielkiego, ale nie można dać się zwariować, trzeba się uspokoić. Skupiamy się na tym, co tu i teraz. Najlepiej na porannej kawusi.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dobre granie o poranku. Teraz mamy dla was takie wieści, proszę bardzo, które mogą zainteresować wszystkich od czasu do czasu wsiadających na pokład samolotu. Tanie linie zaostrzają zasady boardingu. I tak na przykład znany irlandzki przewoźnik Ryanair ogłasza, że nie będzie opóźniać lotów z powodu spóźnialskich. Osoby, które utkną w kolejce, na przykład do kontroli paszportowej, mówiąc wprost, mogą sobie tam już zostać, bo samolot na nich nie zaczeka.
1: To dopiero będą wakacje. Nie, nikomu takich nie życzymy.
0: Nie. Maszyny będą startować punktualnie. Tak mówi szef Ryanaira. Koniec, kropka.
1: Ale wiesz co, bo to jest akurat dobra wiadomość, tak co ja myślę teraz. Czyli skończą się już te komunikaty kapitana, gdy już wszyscy będą zapięci w pasy. Szanowni Państwo, musimy teraz trochę poczekać na swoją kolej i jeszcze nie wiemy, ile to potrwa.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
5: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
9: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.

0: Bruce na antenie Radia Gra, takie hity pełne słońca. Gramy dla was na lepszą pobudkę, a tymczasem w Toruniu budzimy się, szczególnie na drogach, bo mamy drobne zmiany. Od dziś zamknięty będzie pas zjazdowy na wałach generała Sikorskiego od strony torowiska w kierunku Alei Jana Pawła II. I będzie to taki dość krótki odcinek, na odcinku od przejścia przy Urzędzie Marszałkowskim do wyjazdu z ulicy Chorzycy. Jak podaje MZK, utrudnienia potrwają około tygodnia i są związane z pracami na torowisku.
1: No chyba, że ci, którzy mieli pracować na torowisku, stwierdzą, w deszczu robić nie będzie, bo to się wtedy wszystko pozmienia. Ale na razie miejcie oczy dookoła głowy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: na antenie Radia Gra. My na szczęście się nie smucimy, u nas jest dużo uśmiechu i radości.
1: Prawda. Zwłaszcza jak Oliwia zaczyna mówić coś o piersiach. To znaczy ma bałkanica będzie jeszcze u nas na antenie do 8:00. Taka piosenka.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Chudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Chudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
7: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 700.
8: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
9: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
8: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
9: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
8: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
9: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Po reklamie.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
0: Po upalnej niedzieli w Toruniu dzisiaj zmiana w pogodzie, tylko do 22 stopni Celsjusza. Na niebie trochę słońca, trochę chmur, a parasole w naszym mieście dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
11: To jest Radio Gra.

0: Poniedziałek o poranku. Wiemy, że może być trudne, ale dzięki naszym hitom pełnym słońca jest troszkę łatwiej. Jeżeli planujecie być może swój urlop, to warto pamiętać o tym, że Toruńskie Biuro Informacji Turystycznej przypomina, że możecie zaopatrzyć się w toruński merch i pokazywać nasze miasto poza granicami Torunia. Można zakupić sobie koszuleczkę, bluzę, kubeczek i inne gadżety dostępne w biurze przy osiołku.
1: To bardzo cenna informacja jest dla tych, którzy zwłaszcza planują dopiero swoje wakacyjne wojaże gdzieś poza Toruniem, żeby zabrać tę cząstkę Torunia, włożyć koszulkę, tak, gdziekolwiek tam pojedziecie.
0: Albo może dla kogoś zabrać w prezencie.
1: Tak, jak już dojedziecie na miejsce, włączyć radio, pokazać im toruńskie, w sensie to nasze radio toruńskie.

0: Coraz bliżej godziny 8 na naszych zegarach. Zbliżamy się do kolejnego raportu, prognozy pogody, no i do kolejnych dobrych informacji o poranku, bo tylko takie przekazujemy.
1: Absolutnie. I kolejnego kubka z kawą, bo niektórym pewnie to się dzisiaj przyda
0: czarną,
1: po weekendzie.
0: Czarną kawą.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Reklama.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Kapral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
2: Aquaterra. Centrum Akwarystyki. Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
3: Gdy jest za gorąco
4: lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
5: Po reklamie.
6: Mamy poniedziałek, 27 dzień lipca, godzinę 8 na zegarach, czas na raport Radia Gra.
7: Marta Manerowska, witam ponownie o poranku i zapraszam. Za nami w Toruniu inauguracja działalności Międzynarodowego Instytutu Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk, czyli nowoczesnej jednostki badawczej o międzynarodowym charakterze.
8: Ma łączyć takie elementy w badaniach podstawowych, jak co to jest, ile tego jest, a zatem spełniać ma rolę takiej jednostki, która potrafi wskazać kierunki nowoczesnych badań dla potrzeb różnych dyscyplin, medycyny, dla ochrony środowiska, dla przemysłu, dla produkcji żywności, kontroli żywności, na przykład nowych farmaceutyków, kosmetyków, chemii gospodarczej.
7: Mówił profesor Bogusław Buszewski, dyrektor Instytutu. Więcej informacji na Gra.fm.
9: Dzieje się na drogach.
7: Rozpoczął się drugi etap prac na budowie ulicy Batorego. To fragment od Polnej do ulicy Pod Dębową Górą. Miejski Zarząd Dróg informuje, że obecnie trwają prace kanalizacyjne i rozbiórkowe. Inwestycja zakłada budowę jezdni, zjazdy i miejsca parkingowe, chodniki z kostki, drogę rowerową, nowe oświetlenie, system odwodnienia wraz z wpustami kanalizacji deszczowej i oznakowanie. Koszt tej części robót to ponad 3 600 000 zł. Słuchacie raportu? 175 tysięcy osób w Hiszpanii ewakuowanych lub z zakazem opuszczania domów. Powodem są szalejące tam pożary. Płoną przede wszystkim lasy i nieużytki rolne. Najtrudniej jest w tej chwili wokół Madrytu. Zostańcie z Radiem Gra, bo już za moment na naszej antenie raport sportowy, a także informacje pogodowe dla Torunia.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
7: To jest raport sportowy, zapraszam. Na początek żużel. Robert Lambert w świetnym stylu wygrał zawody Grand Prix Challenge 2027, które rozegrano we Włoszech i już na pewno rywalizować będzie o indywidualne mistrzostwo świata, także w następnym sezonie. Z kolei Antoni Kawczyński zajął 7 miejsce w swoim debiutanckim występie w finale młodzieżowych indywidualnych mistrzostw Polski, które rozegrano w Bydgoszczy. Poinformował toruński klub żużlowy. Zmieniamy dyscyplinę. Turczynki wygrały Ligę Narodową. Rodów siatkarek, powtórzyły tym samym sukces sprzed 3 lat. W finale reprezentacja Turcji wygrała 3-1 z Brazylią. Brązowe medale zdobyły Włoszki.
1: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
7: Dziś w Toruniu będzie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza na termometrach, jednak dość silny wiatr obniża nam odczuwalną temperaturę. W ciągu dnia na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i przed nami raczej deszczowe godziny w naszym mieście.
10: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. Fartprodukt.pl.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
6: Witamy po ósmej. I tak chcielibyśmy dodać, że dzisiaj oprócz Dnia Samotnych mamy także dzień chodzenia na szczudłach.
5: Pięknie, pozdrawiamy tych, którzy nie muszą i tych, którzy lubią również
6: chodzić na szczudłach, na przykład do pracy. Oliwia Ciszewska,
5: Piotr Olszewski.
6: Gramy.

0: magii świąt jeszcze aż tak bardzo nie czuć w powietrzu.
1: A ty uważaj, uważaj, bo zaraz sklepy wystartują, no wiesz. Tak, ale my też możemy wyprzedzić
0: pewnie
1: wszystkich. To co, puszczamy Last Christmas?
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Dancing with Tears in My Eyes. Ja patrzę na to tak, bo Olivia mówi, że niekoniecznie najweselszy kawałek taneczny, no bo dancing jednak, nie? Tego się trzymajmy.
1: To tak akurat dla ciebie po urlopie.
0: Trochę tak. Wszystko o mnie w tej piosence.
1: A już teraz kolejny temat przed nami, mój drogi, bo znalazłam takie ciekawe statystyki, że aż 90% mieszkańców Europy Zachodniej chce się przeprowadzać za granicę. O. Nie pasuje im. Na przykład Brytyjczykom nie pasuje, Francuzi też się chcą wyprowadzać, Niemcy, Włosi, a gdzie? Najchętniej do Hiszpanii.
0: No bo pięknie, bo pogoda się zgadza, wszystko pasuje. Zresztą to z naszymi rodakami jest podobnie, choć nie wszyscy zostają w tej Hiszpanii na stałe. Ostatecznie lądując na przykład w Chicago.
2: Reklama. Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. I

0: Expert. Wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
2: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz. Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność? Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto. Żyj ze smakiem.
7: Lidl. To się opłaca. Po reklamie.
8: To jest Radio Gra.

0: Kemaro i Fam Like You w Radiu Gra w Toruniu na 88,8 FM. I w Toruniu też jesteśmy na drogach, gdzie dzieje się niestety niedobrze na moście Generała Zawadzkiej.
1: Niedobrze, niedobrze. Poniedziałek i proszę bardzo, kolizja. Na razie mamy takie informacje od naszego słuchacza. W kierunku Lewobrzeża, jadąc mostem Generał Zawadzkiej, mogą być problemy. Ruch jest na razie jednym pasem. Także przejechać się da, ale niestety trochę wolniej.
0: Uważajcie na siebie.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: poprawić podsiadło. W radiu gra na błysk, to już za nami.
1: Zrobił nam na błysk to akurat po weekendzie, po takich sobotnich porządkach.
2: Tak.
1: A przed nami jeszcze Robert Gawliński. Nie stało się nic, tak sobie zaśpiewamy przed godziną 9.
3: Reklama.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rydzki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
1: My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
2: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
1: Ci, co ją znają, reagują.
3: Ach!
2: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
4: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka. Codziennie niskie
7: ceny. Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
12: masz. Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
13: Zaprasza Autofrelit, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 400 900.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
15: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
17: Dziś w Toruniu będzie maksymalnie do 22 stopni Celsjusza na termometrach, jednak dość silny wiatr obniża nam odczuwalną temperaturę. W ciągu dnia na niebie na zmianę raz słońce, raz chmury i przed nami raczej deszczowe godziny w naszym mieście.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Optometria Karczewski, salonu przy Andersa 72. Optometriakarczewski.pl.
18: To jest...

0: wakacyjne rano i dobrze. Powoli zbliżamy się do 9:00, do kolejnych informacji w raporcie, ale zaglądamy jeszcze na moment do piłki nożnej. Wcale nie do Chicago Fire. Roberta na razie zostawiamy w spokoju. Jeszcze tych goli nastrzela, spokojnie. Chodzi o innego naszego wieloletniego reprezentanta. Łukasz Fabiański ogłosił zakończenie kariery w roli bramkarza. Jak też stwierdził, już zaczął kurs trenerski i będzie chciał się zająć szkoleniem młodszych kolegów.
1: No, Wojtek Szczęsny może też miał takie plany, a jak wyszło, wszyscy wiemy. Tak czy owak, piękna kariera i popularnemu Fabianowi podziękowania i gratulacje składają niemal wszyscy koledzy. No i my też dziękujemy.
0: Dziękujemy.
2: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.
3: Breeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
4: This is the story of my baker.

0: za chwilę godzina 9. Dla nas to moment, żeby powoli, powoli zbierać swoje graty i gracioszki z naszego studia, ale również szczęśliwy moment, bo możemy przywitać się z Mariuszkiem Pucyło.
1: Szczęśliwej drogi już czas w stronę Mariuszka Pucyło.
0: O. Ale jeszcze za chwilę coś tam do was powiemy.
2: Radio Gra. Hity pełne słońca.
3: Reklama.
4: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
6: Zdrowit. Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w rozmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
10: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
11: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
12: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Po reklamie.
1: Poniedziałek w kalendarzu, 27 dzień lipca, jest 9, czas na raport.
16: Marta Malerowska, dzień dobry ponownie, zapraszam. Szykuje się kolejowa inwestycja w Toruniu w ramach projektu kolejnego etapu Beat City 2. PKP PLK zmodernizuje odcinek na linii 353 od stacji Toruń Miasto do stacji Toruń Wschodni. Powstanie drugi tor pod placem Pokoju Toruńskiego. Przebudowane zostaną perony na tych stacjach i dokonany zostanie remont mostu kolejowego, wzdłuż którego powstanie kładka dla pieszych i rowerzystów, poinformował Urząd Marszałkowski w Toruniu. A teraz czas na zapowiedź. Przed nami drugi piernikowy przegląd sygnalistów myśliwskich, który odbędzie się w dniach od 7 do 8 sierpnia w Muzeum Etnograficznym w Toruniu. Przegląd promuje kulturę łowiecką, muzykę sygnalistów i integruje środowisko.
17: Sygnaliści myśliwscy to są osoby, które grają na rogach myśliwskich. Historycznie wywodzi się to od, tak jak nazwa wskazuje, sygnalizowania. Podczas polowań sygnaliści grają, informują, jak jaki jest etap polowania. To też nadaje polowaniu taki wydźwięk łowów. Wtedy jest bardziej uroczyście, oddajemy cześć myśliwym, ale także i kniei, zwierzynie. No i przede wszystkim teraz już pełnimy bardziej funkcję symboliczną.
16: Mówiła Joanna Warachowska, członek Komisji Sygnalistów i Promocji oraz Kultury Łowieckiej przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Związku Łowieckiego w Toruniu. Słuchacie raportu? Ważne informacje dla kierowców i ich portfeli. Cena ropy spada. To efekt wstrzymania wymiany ognia między Stanami Zjednoczonymi a Iranem. Jak duże są spadki wartości słupków na giełdach?
9: Średnio ponad 5% potaniała baryłka ropy do poziomu w granicach $86. To nadal bardzo drogo, ale pojawia się światełko w tunelu. Jeśli Waszyngton i Teheran spróbują znów wejść na ścieżkę dyplomacji i poszukiwania trwałego porozumienia, zobaczymy wkrótce kolejne obniżki.
16: To był Igor Skrzypek. Jeżeli tendencja spadkowa się utrzyma, za kilka dni powinniśmy zobaczyć obniżki na dystrybutorach.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
16: Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na termometrach mamy zobaczyć 22 stopnie Celsjusza, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. Na niebie w ciągu dnia przeplatanka słońca i chmur, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć, warunki biometeo są niekorzystne.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
0: Powracamy, ale na chwilę, po dziewiątej, ponieważ musimy przygotować wszystko dla naszego kolegi, żeby miał odpowiednio krzesełko przygotowane, wygrzane, żeby kawusia była zawsze ciepła i aromatyczna. To wszystko dla niego, naprawdę.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak.
1: Tak tu dbają.
0: Dla Mariuszka.
1: Zostanę chyba na dłużej.
0: A, spokojnie, tylko wróć jutro rano, bo też w tym samym duecie będziemy was widzieć.
1: Właśnie to miałem na myśli. Piotr Kolszowski.
0: I Oliwia Ciszewska. Do usłyszenia, pa, pa.

0: kiedy, jak nie na wakacjach, możemy pogwizdać na wszystko. Whistle i Flo Rida w Radiu Gra, a ja mam przed sobą ciekawe informacje. Jaką kawę najczęściej piją Polacy? Ciekawi? Okazuje się, że najbardziej smakuje nam ta kawka z mleczkiem. Czy to latte, czy cappuccino. To najczęściej wybierana kawa, na miejscu drugim czarna kawa. I tu ciekawostka, najczęściej ta czarna kawa to taka staromodna zalewajka albo plujka, jak mówią inni. Takie są najpopularniejsze kawy w Polsce, ale myślę, że w poniedziałek o tej porze Polacy najczęściej piją mocną kawę. No to z smacznej kawusi Mariusz Pucyło. Witajcie, zapraszam do 13:00. Za chwilę Sandra.
1: Reklama.
2: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
3: No i co, Barbara, co?
2: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert.

0: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Nektarynki Luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz tylko 5,99 za kilogram. A polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 19,99. A teraz jedyne 9,99 za opakowanie 400 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
3: To nie jest pora.
2: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: Motor.pl. Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
1: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
2: Po reklamie.
3: To jest Radio.

0: Dub Dogs w Radiu Gra. Ach, ta pogoda, co ona wyprawia tego lata, to aż trudno uwierzyć. Dzisiaj poniedziałek, jak wygląda w Toruniu? No wszyscy już obserwujemy, a kolejne dni? Jutro cieplej i bez opadów, 22 stopnie, środa 27, czwartek to będzie upał, 32 stopnie, piątek też gorąco, powyżej 30, ale może trochę popadać. Sobota i niedziela to 27-28 stopni, potem za tydzień znowu upały. No wygląda na to, że w połowie tygodnia zacznie się narzekanie na to, że jest za gorąco.
1: Słuchasz Radia Gra.

0: fajny klimat. Adam Lambert i Ghost Town w Radiu Gra. A kalendarz przypomina, że tego dnia, czyli 27 lipca, tylko 130 lat temu, w roku 1896, Giulielmo Marconi przeprowadził w Londynie pierwszą publiczną próbę radia. To między innymi i tej próbie, i temu panu zawdzięczamy, co mamy, czyli radio, w tym Radio Gra. U nas za chwilę najnowsza prognoza pogody.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w

0: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
1: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza, tuż przy lesie i parku, z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
2: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
3: Po reklamie. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia na termometrach mamy zobaczyć 22 stopnie Celsjusza, jednak przez wiatr odczuwalna temperatura może być niższa. Na niebie w ciągu dnia przeplatanka słońca i chmur, niewykluczone są przelotne opady deszczu. Jeżeli chodzi o ciśnienie atmosferyczne, może w ciągu dnia wzrosnąć, warunki biometeo są niekorzystne.
4: Słuchasz Radia Gra.

0: Hity pełne słońca w Radiu Gra, czyli Armin van Buuren. Za chwilę 10 i raport, czyli najnowsze wiadomości o tym, co nowego w Toruniu, w Polsce i na świecie.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą, gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Świeży tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w RTV Euro AGD. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
10: Po reklamie.
0: Jest 10 w poniedziałek 27 dnia lipca. Zapraszam na raport i najnowszą prognozę pogody.
11: Rozpoczynamy lokalny raport. Marta Wanerowska, witam ponownie i zapraszam. Na początek informacje dla kierowców. Trwają badania dotyczące parkingów w Toruniu. Prowadzi je zewnętrzna firma. Wyniki mamy poznać do końca tego roku.
12: Będziemy badali również jakby strukturę rodzajową pojazdów. Mamy obecnie trochę już pojazdów elektrycznych. Chcemy jakby w tej strukturze rodzajowej jakby wyodrębnić również pojazdy elektryczne wśród pojazdów spalinowych, tak żebyśmy mieli informacje o tym właśnie, jakie i ile tego rodzaju pojazdów mamy na naszym obszarze. Chcemy również badać, w jaki sposób kierowcy parkują. Czy parkujemy zgodnie z przepisami, czy parkujemy niezgodnie z przepisami. Wszystkie miejsca parkowania będą liczone. Również rotacja na tych miejscach nie należą, czy nie są przyporządkowane do parkowania.
11: Mówił Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Toruńskiego Magistratu. A teraz zmieniamy temat i mamy dobre informacje dla kierowców. Zakończył się remont ulicy Podgórnej. Prace objęły 145 metrów od Legionów do ronda Komitetu Obrony Robotników. Wymieniono nawierzchnię, przebudowano elementy infrastruktury podziemnej, pojawiło się też nowe oznakowanie. Ulica jest otwarta dla ruchu.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Ratownicy Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego rozkleili na szlaku naklejki z QR-kodem. Odsyła on do strony ETAM informacje pogodowe dotyczące bezpieczeństwa na szlaku, ale to też prośba o wsparcie finansowe na naprawy sprzętu.
14: Ratownictwo na szlaku działa i będzie działać, mam nadzieję, nieprzerwanie. Nie mamy takiego bezpiecznika, takiego buforu bezpieczeństwa, gdzie moglibyśmy sobie spać spokojnie, patrzeć optymistycznie w przyszłość, że w przypadku jakiejś awarii, usterki czy poważniejszego zdarzenia, ten sprzęt będzie mógł być po prostu nie z dnia na dzień, a z godziny na godzinę podmieniony na nowy.
11: Mówił szef MOPR-u Jarosław Sroka. Dziś na termometrach ma być do 22 stopni, ale wiatr na pewno będzie zwiększał nam odczucie chłodu. Na niebie mieszanka słońca i chmur i parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. A z każdym dniem tego tygodnia ma być coraz cieplej i to są te pozytywne informacje. Pod koniec tygodnia wrócą upały.
0: Mam nadzieję, że wszyscy już rozbudzeni przez kawę, a jeżeli nie, to włączamy hity pełne słońca, najlepiej głośno. Teraz nowy David Guetta, Mariusz Pucyło, cześć.

0: hit wakacji 1998. W 2026 też dobrze brzmi To czarno-czarni i nogi w Radiu Gra. A propos wakacji, słuchajcie, w Niemczech pewien turysta otrzymał ponad 900 euro odszkodowania za brak dostępu do leżaków przy basenie. Prawie 1000 euro za to, że nie mógł skorzystać z leżaka, bo było ich po prostu za mało. Kto tego nie przerabiał? Sąd w niemieckim Hanowerze orzekł, że organizator wycieczki musi zapewnić odpowiednią liczbę leżaków w stosunku do liczby gości. Nie zapewnił, to zapłacił prawie 1000 euro odszkodowania. No tyle, że nie każdemu chce się chodzić po sądach. A ja to sobie myślę, że żeby rano mieć zapewniony leżak, to może po prostu spać już na tych leżakach. Przy okazji zaoszczędzimy na pokoju.
1: Reklama. Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
1: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49, a herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł.

0: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii do remontu potrzebna jest siła,
1: a w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
1: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
2: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
3: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram. Tak, brzoskwinie 5,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład szynka wieprzowa, cena przed obniżką 14,99. Teraz 33% taniej. 9,99 za kilogram.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

0: Słodziutko zaśpiewała nam Elise. Automatic w Radiu Gra. A propos rzeczy słodkich, taka ciekawostka. Wiedzieliście o tym, że na dachu Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu mieszka 120 tysięcy pszczół? W tym roku odbyło się pierwsze miodobranie i z 5 uli zebrano 100 kg miodu wielokwiatowego. Więcej informacji na ten temat znajdziecie, zaglądając na naszą stronę Gra FM. A za moment Britney Spears.
1: Reklama.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu o Moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
4: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
5: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
6: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
7: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
8: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
9: Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
12: To nie jest pora.
11: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: do 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie. Dziś na termometrach ma być do 22 stopni, ale wiatr na pewno będzie zwiększał nam odczucie chłodu. Na niebie mieszanka słońca i chmur i parasole dzisiaj zdecydowanie warto mieć pod ręką. A z każdym dniem tego tygodnia ma być coraz cieplej i to są te pozytywne informacje. Pod koniec tygodnia wrócą upały.
2: To jest Radio Gra.

Hity pełne słońca w Radiu Gra, a po przeciwnej stronie do słońca mamy księżyc. To podpowiem, że w tym tygodniu czeka nas pełnia księżyca, to będzie w najbliższą środę, a ten lipcowy księżyc nazywany jest księżycem rogaczy, ponieważ w tym okresie jeleniom odrasta nowe poroże. Pełnia pojutrze, jeszcze jedna wakacyjna atrakcja i to za darmo. Teraz wraca nasze wakacyjne granie, teraz Papa Dance.

0: Słuchasz Radia Gra.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
3: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: W Leroy wałkujemy temat farb, bo teraz w klubie mamy akcję na farby ścienne Beckers i Tikorilla. Kup dwie dowolne farby, a trzecią najtańszą dostaniesz w prezencie. Miksuj jak chcesz farby ścienne, białe i kolorowe marek Beckers i Tikorilla. Pędzel w dłoń i do Leroy. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
9: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Po reklamie.
10: Tu Radio Gra. W poniedziałek 27 dnia lipca na zegarach 11, czyli zapraszamy na raport.
11: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. A na początku informacje dla kierowców. Doszło do wypadku na autostradzie A1 w regionie po 9 między węzłami Włocławek Zachód a Kowal. Samochód osobowy uderzył w bariery. Zablokowane zostały dwa pasy ruchu w kierunku Łodzi. Samochody korzystają z pasa awaryjnego. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze pół godziny.
0: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
11: W Toruniu od kilku dni formalnie działa już Instytut Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Nowa placówka koncentruje się na prowadzeniu badań oraz współpracy naukowej na poziomie międzynarodowym.
12: Dużo się mówi o komercjalizacji. Czy to oznacza, że Instytut będzie między innymi udostępniał albo sprzedawał patenty?
13: Tak, jak najbardziej. Już mamy przygotowane projekty, które są w tej chwili w ocenie, ale przygotowujemy kolejne projekty z przedsiębiorcami wybitnymi, naprawdę wspaniałymi przedsiębiorcami, którzy zlokalizowani są na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, nie tylko, również w Polsce i za granicą. No i staramy się wykorzystać ten potencjał naukowy dla pozyskania środków, które pozwolą nam się rozwijać.
11: Mówił profesor doktor habilitowany Bogusław Buszewski, dyrektor placówki, z którym rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
0: Wiadomości ogólnopolskie.
11: Polska podzielona ostrzeżeniami IMGW dotyczącymi burz. Grzmieć może na wschód od linii Gdańsk-Łódź-Kraków. Gdzie trzeba szczególnie uważać?
14: Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed burzami dotyczą m.in. województwa pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, a także części centralnej i południowej Polski. Meteorolodzy ostrzegają przed burzami na Podkarpaciu. Tam obowiązuje drugi stopień ostrzeżenia, a porywy wiatru w czasie burz mogą lokalnie osiągać nawet prędkość 80-90 km na godzinę. Możliwy jest też opad gradu.
11: Mówił Piotr Bułakowski. 20, może 21 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. To będzie raczej pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami w drugiej części dnia. Może jeszcze w Toruniu popadać. Momentami także silnie powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
10: Już po 11, czyli jesteśmy powolutku bliżej obiadu niż śniadania. I bardzo dobrze, i to brzmi optymistycznie. Hity pełne słońca, Mariusz Pucyło, witajcie ponownie. Teraz potupiemy i poklaszczemy, oczywiście Queen i We Will Rock You, potem m.in. ATB, Shakira i Harry Styles. Buddy, you're a-

ATB, You're Not Alone. Kto ma włączone radio, ten na pewno nie jest sam. W radiu gra hity pełne słońca, a teraz coś z zupełnie szalonych wiadomości, z szalonych wydarzeń ostatnich dni. Strażnicy miejscy z Piaseczna poinformowali o interwencji w miejscowości Wólka Kozodawska, gdzie łoś wbiegł do czyjegoś domu. Spłoszony łoś wpadł przez okno do jednego z domów. Na szczęście mieszkańcy bezpieczni, nikomu nic się nie stało, chociaż łoś narobił bałaganu i poniszczył trochę mebli. Wszystko skończyło się dobrze, wszystko skończyło się szczęśliwie. Łoś sam znalazł drogę wyjścia. Łoś w dom, Bóg w dom, czy jakoś tak to było.

O mundialu zostały wspomnienia, no i została piosenka Shakira i Daj Daj w Radiu Gra. Ale nie będziemy spoglądać wstecz, tylko w przód. Słuchajcie, jutro fajna atrakcja w Toruniu, zresztą nie tylko jutro, w każdy wtorek i czwartek. Toruński Ogród Zoologiczny zaprasza na wakacyjne zajęcia, organizowane właśnie we wtorki i czwartki o godzinie 10 i 12. Opowiadają o tym, co zwierzęta w ogrodzie jedzą, co więcej, uczestnicy mogą też przygotować jedzenie dla niektórych zwierzaków właśnie. To we wtorki i czwartki, a w każdą niedzielę o 12 można wziąć udział w pokazowym karmieniu zwierząt. Proszę bardzo, jeszcze jeden, a w zasadzie dwa powody, żeby odwiedzić toruńskie zoo. W Radiu Gra hity pełne słońca, teraz Kaja.

0: Wspaniałe lata 80. Irene Cara, za chwilę bardziej współcześnie, za chwilę Harry Styles, ale najpierw prognoza pogody.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej ma.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
7: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Canal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Canal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na canalplus.pl.
8: Latem w Termach Maltańskich znajdziesz...
9: Nie zgadzam się.
8: Słucham?
9: Nie znajdziesz, bo kiedy trafiasz do Term Maltańskich, przestajesz szukać. Tu masz wszystko. Zjeżdżalnie, plaże i zabawę dla całej rodzinki. Po co szukać dalej?
8: Lato w Termach Maltańskich. W prehistorycznym stylu. Jeszcze więcej atrakcji w cenie biletu.
9: Term Maltańskie. Tu bije źródło pierwotnej zabawy.
10: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Cashua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: Wyrazisty charakter? Czysta przyjemność?
12: Tak! Sięgnij po Alesto. Już dziś orzechy nerkowca Alesto 200 gramów, dwa opakowania plus jedno gratis. Alesto, żyj ze smakiem.
13: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
14: 20, może 21 stopni pokażą dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. To będzie raczej pochmurny poniedziałek z przejaśnieniami w drugiej części dnia. Może jeszcze w Toruniu popadać. Momentami także silnie powieje. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika będą dzisiaj raczej niekorzystne.
1: To jest Radio Gra.

0: Podobno w poniedziałek tracimy około 12 minut na narzekanie, na poniedziałek i na pogodę. No to sprawdźmy, może prognozy będą optymistyczne. Pogoda za chwilę, ale najpierw raport w samo południe.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko 1,99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
5: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606-404-370. Transbruk.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
8: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży. I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
9: Przejdź do Play. Xiaomi Redmi Note 15 Pro plus 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 899 zł. Najniższa cena z 30 dni 1799 zł. Bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
2: Po reklamie.
0: Jest południe, przenosimy się do newsroomu Radia Gra. Pora na najnowszy raport i prognozę pogody, potem Another i Talk to You.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacja z szatni Twardych Pierników. Koszykarski klub z Torunia właśnie poinformował o nowym zawodniku. Podpisano kontrakt z Amerykaninem. Zespół wzmacnia Bennett van der Plas, który do tej pory grał w Dzikach Warszawa. Więcej na Gra FM.
13: Dzieje się na drogach.
12: Rozpoczęły się prace na torowisku w ciągu wałów generała Sikorskiego w Toruniu. Od dzisiaj pas zjazdowy w kierunku Alei Jana Pawła II został wyłączony z ruchu na odcinku od przejścia dla pieszych przy urzędzie do wysokości wyjazdu z ulicy Chorzycy. Utrudnienia potrwają mniej więcej tydzień.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: 7 i 8 sierpnia w Toruniu odbędzie się piernikowy przegląd sygnalistów myśliwskich. W Muzeum Etnograficznym odbędą się koncerty, prezentacje kół łowieckich i biesiada.
14: Co mieszkańcy Torunia, ale również turyści będą mogli zobaczyć i usłyszeć.
15: Będą mogli usłyszeć rogi myśliwskie, ale też rogi francuskie. W Toruniu jest to nowość. Nie kojarzę, żeby był tutaj koncert rogów francuskich. Zdecydowanie inna jest technika grania i zdecydowanie krócej można na tym grać. Natomiast przyjedzie zespół, który dla nas taki koncert wykona.
12: Mówiła nam Joanna Warachowska, z którą rozmawiał nasz reporter Artur Stochla.
13: Wiadomości ogólnopolskie.
12: Jest wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA. Były minister sprawiedliwości jest głównym podejrzanym w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Kiedy wniosek zostanie wysłany?
16: Właśnie uzyskałem informację, że jest wysyłany. Dokument trafi do Stanów Zjednoczonych za pośrednictwem MSZ-u. Przygotowanie tego wniosku było możliwe po uprawomocnieniu się decyzji sądu o tymczasowym aresztowaniu polityka PiS, który ma usłyszeć szereg zarzutów w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Od kilku tygodni Ziobro jest w USA, wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej ukrył się przed polskim wymiarem sprawiedliwości.
12: Mówił Krzysztof Zasada.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
17: Nad Toruniem ciągle sporo chmur, ciągle niewykluczone opady deszczu. Synoptycy przewidują, że późnym popołudniem w mieście może się jednak przejaśnić. 20 stopni to temperaturowy maks na dziś. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Uwaga na wiejący nieco silniej wiatr.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Radio Gra wita ponownie po 12. Mariusz Pucyło, dzień doberek. Poniedziałek, 27 dzień lipca. Dzisiaj imieniny obchodzą Natalia i Julia. Pozdrawiamy i gramy teraz Another w numerze Talk to You.

0: zostawić nas na dobre.
1: To chyba o jakimś poprzednim związku, bo na pewno nie o mężu. Roxana Węgiel w radiu gra. Dzisiaj 27 lipca. Kto ma dzisiaj urodziny? Ręka do góry. Pozdrawiamy serdecznie i już uświadamiamy, jakie gwiazdy świętują razem z wami. Magdalena Różdżka, polska aktorka, kończy dzisiaj lat 48. Natalia Lesz, piosenkarka, ma 45 urodziny. A osoby urodzone 27 lipca podobno potrafią połączyć odwagę z poczuciem humoru. Lubią być w centrum wydarzeń, ale najlepiej czują się tam, gdzie mogą zarazić innych dobrą energią. Jeszcze raz najlepsze życzenia i jak zawsze piosenka w prezencie. Za moment Kungs i Galaxy.

0: Energia na poniedziałek, czyli hity pełne słońca. Tym razem Bomb Funk MCs w Radiu Gra. Kto ma dużo energii, ten powinien ją spożytkować. Co jeszcze dzisiaj można zrobić w ramach wakacji w mieście? Dzisiaj w Toruniu od 12 do 20 na Orlikach. Różnego rodzaju zajęcia. Treningi piłkarskie, siatkarskie i koszykarskie. Są też zajęcia z instruktorem na rolkach od 17 przy przystani Toruń, a od 18 na torze rolkowym przy Zdrojowej. A Dwór Artusa dzisiaj zaprasza do kina. Ja zapraszam, żebyście zostali z nami jak najdłużej. W Radiu Gra teraz Topiki Becky G.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Holy Mars w Radiu Gra. Prognozy mówią, że każdy kolejny dzień tego tygodnia ma być cieplejszy, a nawet gorętszy. No to sprawdźmy. Prognoza pogody już za chwilę, potem Rick Astley.
1: Reklama.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
5: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
6: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
7: Fachowcu, kroi się większa robota? Towar potrzebny na budowie na czas? Spokojnie. W Castoramie z Casto Pro masz wsparcie koordynatora Pro. Pomożemy przy większych zleceniach, doradzimy, ogarniemy, oszczędzasz czas, a robota idzie do przodu. Zapytaj o koordynatora Pro, twoje wsparcie na budowie, które robi robotę. Castorama Casto Pro. 100% Pro.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce.
9: Od zawsze na zawsze.
8: Do soboty. Wędliny w plastrach Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk. Maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy. Karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 8,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 5 kg na kartę. Oraz z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 8,99 za kilogram. Biedronka.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% jabłko Solevita w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 2,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
13: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
14: Po reklamie.
15: Nad Toruniem ciągle sporo chmur, ciągle niewykluczone opady deszczu. Synoptycy przewidują, że późnym popołudniem w mieście może się jednak przejaśnić. 20 stopni to temperaturowy maks na dziś. Warunki biometeo w Grodzie Kopernika są niekorzystne. Uwaga na wiejący nieco silniej wiatr.

27 dzień lipca, właśnie sobie uświadomiłem, że to już ostatni poniedziałek miesiąca, to już ostatni poniedziałek lipca. No kurczę, szybciutko to mija, sierpień będziemy witać w najbliższą sobotę i to będzie pierwszy weekend sierpnia, w najbliższy weekend. No, zaczniemy już drugą połówkę wakacji. Korzystajmy, bo ten czas coś za szybko leci. Dzisiejszy dzień również. Za chwilę 13. Słyszymy się jutro po 9. Mariusz Pucyło, trzymajcie się, nie dajcie się.

0: Radio gra hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7 tysięcy złotych za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
6: Aha! Oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
7: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
1: O reklamie.
11: Poniedziałek, 27 lipca, jest 13 w Radiu Gra. Czas na raport.
12: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport, a zaczynamy od informacji dla mieszkańców podtoruńskiej gminy Lubicz. Chodzi o awarię sieci wodociągowej. Przerwy w dostawie wody mogą dzisiaj dotknąć niektórych mieszkańców Lubicza Górnego, Nowej Wsi oraz Krobi. Zakład Usług Komunalnych w Lubiczu przekonuje, że trwają starania, by jak najszybciej pozbyć się problemu. Szczegóły na Gra FM.
13: O tym się mówi w Toruniu.
12: Co miasto zaproponuje kierowcom w ramach nowej polityki parkingowej? By oszacować potrzeby zmotoryzowanych z Torunia, trzeba przeprowadzić kolejne analizy. Jeszcze do końca roku potrwają badania magistratu, który zleci zewnętrznej firmie zdiagnozowanie naszych największych problemów. Mówi Marcin Kowalek, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej w Toruńskim Urzędzie Miasta.
14: To też jest nowość. W tym roku analizujemy również parkingi, które są zorganizowane, są w zarządzie miasta czy w zarządzie spółek miejskich. Jest tych parkingów 22 od ulicy Bema, również nie tylko to, co jest w środku, ale lekko na zewnątrz, a mianowicie parkingi TIS-u, czyli Toruńskiej Infrastruktury Sportowej oraz Mosiru na ulicy Osmańskiego, i wszystko to, co jest w środku tego obszaru, wszystkie parkingi zorganizowane, również będziemy obejmowali tą analizą.
12: Po zakończonych badaniach stworzone mają być nowe modele parkingowe, które w 2027 roku zostaną przedstawione mieszkańcom na konsultacjach społecznych.
13: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
12: Śledztwo w sprawie zonda krypto przedłużone do 17 stycznia przyszłego roku, poinformowała o tym prokuratura regionalna w Katowicach. Anna Kropaczek wie, co śledczy mówią o postępach.
15: Śledczy informują, że w ostatnich tygodniach przeprowadzili m.in. oględziny korespondencji internetowej pracowników giełdy kryptowalut i zablokowali 4 miliony euro na jednym z rachunków bankowych. To pieniądze pochodzące z transakcji przeniesienia własności zarejestrowanej w Monako spółki, w której udziałowcami są osoby podejrzewane w śledztwie dotyczącym zonda krypto.
12: Dodajmy, że śledztwo w sprawie zonda krypto prokuratura wszczęła 17 kwietnia. Na horyzoncie ostrzeżenia IMGW dotyczące upałów. Gorąco będzie jednak dopiero w najbliższy czwartek. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 20 stopni. Na niebie sporo chmur, może jeszcze pokropić. Późniejszym popołudniem możliwe większe przyjaśnienia. Warunki biometeo w Toruniu są niekorzystne.
11: Weekendowe upały i po upałach, ale tylko na jakiś czas. A ja teraz zapraszam Was na wspólne spotkanie do godziny 18. Mariusz Skłodanowski, dzień dobry. Na początek Spice Girls, Wannabe.

0: Chill, a gdy jest już ciemno. Po upalnym weekendzie teraz chwila wytchnienia, ale spokojnie, ci, którzy uwielbiają takie wysokie temperatury, za chwilę powtórka z rozrywki. A w dzisiejszym programie przyjrzymy się temu, czym żył Toruń w czasie minionego weekendu, a działo się naprawdę dużo. Podsumujemy także wydarzenia sportowe, zwłaszcza te z udziałem naszych żużlowców, ale zapowiemy także najważniejsze wydarzenia tego tygodnia. Wróci chociażby wielki jazz w ramach Metropolia Jazz Festival. O tym i o kilku innych ważnych wakacyjnych sprawach do 18. Mariusz Składanowski jeszcze raz serdecznie zapraszam, a po przerwie chociażby Alan Walker i Barcelona.
1: Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
6: Jak okazje, to gorące jak asfalt w Mielnie, romans na wczasach i gofr przy plaży.
7: I po takie okazje na smartfony wybieramy się do Play.
8: Przejdź do Play. Motorola Edge 60 Fusion 5G do 50% taniej w ofercie z abonamentem L. Teraz 599 zł. Najniższa cena z 30 dni 1199 zł. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play.
10: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
11: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 29 lipca. Cena przed obniżką 15,95.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone wieprzowe z łopatki rzeźnik 500 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.

0: Zapraszamy na pyszne lody, a do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
1: Po reklamie.
3: To jest Radio Gra.
4: I found my feet again and now I need to teach them how to run.

0: Belinda Carlisle, Heaven is the place on earth. Niebo to miejsce na ziemi. No, chyba tylko w piosence. Kolejny dowód sprzed kilku dni z Bydgoszczy. Tam prawdziwa wojna nerwów w gastronomii. Pewien klient zamówił dwie pizze za ponad 300 zł, a przy odbiorze urządził awanturę, rzucał wyzwiskami i odmówił zapłaty. No, okazało się, że to nie był odosobniony wybryk. Właściciel lokalu alarmuje, że ten sam mężczyzna terroryzuje ponoć restaurację w okolicy i tego samego dnia pod jego drzwi zajechały też kebaby i burgery na koszt lokali. Sprawa ostatecznie trafiła na policję, bo sprawca ma na koncie nie tylko lewe zamówienie, ale i groźby karalne, za co grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia wolności. Może się okazać, że zamiast podwójnego sera na cienkim cieście będzie pojedynczy koc na cienkim materacu.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Uwaga! Skupujemy złoto i srebro. Płacimy najwyższe ceny. U nas również bardzo korzystnie wymienisz starą biżuterię na nowe wyroby. Jubiler Karkosik. Ulica Chełmińska 2 na Starówce i Centrum Handlowe Galeria Kopernikus.
5: Chcesz przeżyć przygodę? A może szukasz wytchnienia? No to jazda do Term Maltańskich. Szalone zjeżdżalnie, konkursy z nagrodami, aquadance i rajska plaża w stylu jaskiniowców. U nas masz wszystko. Zostaw codzienność i wskocz w prehistoryczny klimat Term Maltańskich. Gotowi na dziką zabawę? Lawa dawa tej! Odwiedź też nową strefę saun Term Maltańskich i poczuj ją wszystkimi zmysłami.
6: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
7: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 1000 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 5000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
8: Niskie ceny są codziennie.

0: wszystkie soki, nektary i napoje Reviva. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz wszystkie pasty i szczoteczki do zębów. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
2: To nie jest pora.
1: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: Na horyzoncie ostrzeżenia IMGW dotyczące upałów. Gorąco będzie jednak dopiero w najbliższy czwartek. Dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry pokazały 20 stopni. Na niebie sporo chmur, może jeszcze pokropić. Późniejszym popołudniem możliwe większe przyjaśnienia. Warunki biometeo w Toruniu są niekorzystne.
0: To jest Radio Gra.

Kuban Izalia, egzotyczne Kyoto w Radio Gra. I tak mi się to skojarzyło zaraz z wejściem smoka. A propos o tym mowa, zapraszamy już na naszego radiowego Facebooka, gdzie pytamy was tym razem o wspomnienia filmowe. Czy pamiętacie pierwszy film, który wywarł na was takie wrażenie, że nie mogliście zasnąć? Ja muszę przyznać, dorzucam trzy swoje propozycje. Wejście smoka, Gwiezdne wojny i Poszukiwaczy zaginionej Arki.

0: A wy, jaki film wspominacie z największym rozrzewnieniem? Napiszcie i powalczcie o kolejny zestaw gadżetów od Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 m kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.

0: Tomka. Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
3: Po reklamie.
4: Jest 14, słuchacie Radia Gra, przed nami najświeższy raport.
5: Michał Mrozek, dzień dobry. Zapraszam na raport. Na początku informacje dla kierowców z regionu. Na autostradzie A1 między węzłami Nowe Marzy a Warlubie doszło do kolizji 3 pojazdów osobowych. Według służb nikt nie został ranny, ale zablokowany został jeden pas ruchu. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Na jezdni A1 w kierunku Gdańska poruszamy się jednym prawym pasem.
6: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
5: W Toruniu od kilku dni formalnie działa już Instytut Chemii Analitycznej Polskiej Akademii Nauk. Nowa placówka koncentruje się na prowadzeniu badań oraz współpracy naukowej na międzynarodowym poziomie. Micha Pan ściśle współdziała z Marszałkowskim Centrum Naukowo-Technologicznym imienia Jana Czochralskiego.
7: Kompletowaliśmy Międzynarodową Radę Naukową. Szczęśliwy jestem, że udało nam się pozyskać nazwiska wybitnych uczonych ze świata, a jeszcze bardziej jestem szczęśliwy, że młodych polskich uczonych, którzy wyemigrowali z Polski, prowadzą badania za granicą, a oni chcą prowadzić te badania też tutaj. To połączenie stworzy jak gdyby nową jakość, da nowy oddech i inne spojrzenie. Potencjał, który będzie tu realizowany, będzie mógł również być realizowany za granicą.
5: Mówił profesor doktor habilitowany Bogusław Buszewski, dyrektor placówki.
6: Wiadomości ogólnopolskie.
5: Premier informuje, że nie jest wykluczony powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na rynku ropy pozostanie niestabilna, przywrócone mają być tak zwane ceny maksymalne. Na większości stacji benzyna kosztuje w okolicach 7,50 zł, a diesel podbija do 8. Jak mówi Donald Tusk, moment jest nieprzypadkowy.
8: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
5: Przypomnijmy, jutro posiedzenie rządu, pojutrze posiedzenie Sejmu.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
5: To pochmurny i deszczowy poniedziałek w Toruniu. Ciągle lepiej mieć przy sobie parasol, choć synoptycy nie wykluczają, że na niebie pojawi się jeszcze dzisiaj słońce. Termometry pokazały 20 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Warunki biometeo są niekorzystne, momentami może nieco silniej powiać.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
4: Najgłośniejsza impreza weekendu? O ironio, to chyba Silent Disco, jeden z hitów, które wszyscy churalnie śpiewali. W tej godzinie w Radiu Gra mowa o Ozon, Dragostea, Dintej, ale wcześniej chociażby Duck Dogs czy Jennifer Lopez.

0: Ozon Dragostea, Dintej w Radio Gra, jeden z wakacyjnych hitów sprzed lat. A teraz nasza wakacyjna sonda. Planować czy poddać się emocjom i ruszyć spontanicznie? Jaki jest wasz sposób na przygotowanie wakacji?
1: Ja tak lubię na bieżąco coś wymyślić, a tak planowanie to jakoś mnie nie jara. Wolę jakoś tak sobie gdzieś pojechać, na przykład w jakieś miejsce i coś na bieżąco wymyślić.
2: Wolę plany, żeby wszystko wyszło po mojej myśli.
3: Okay, czyli rezerwujesz najpierw, wiesz gdzie jedziesz?
2: Mieszkam za granicą, więc jeśli wyjazd, to raczej do Polski muszę planować.
4: Raczej planuję.
3: A jak na wakacje wyjeżdżasz, to tam na miejscu te wszystkie atrakcje też spontaniczne?
2: Na miejscu już spontan.
4: Plusy, no zawsze więcej przyjemności. Od tego, że...
3: Niespodzianek.
4: Tak.
3: Dla śmiesznych sytuacji.
4: To zależy gdzie.
3: I z kim.
0: No i trzeba przyznać, że każda z tych metod ma swoje plusy i minusy, do których będziemy jeszcze wracać. A po przerwie Yearbox, a później Smith & Tell.

0: mieście.
1: Ten tydzień w Toruniu pod znakiem wyjątkowych koncertów. Zapraszamy na czwartek do CKK Jordanki na kolejny już występ w ramach Metropolis Jazz Festival. Tym razem John Daversa Quartet, czyli światowej klasy artysta, wielokrotny laureat nagrody Grammy, trębacz, kompozytor, producent, jeden z najbardziej wizjonerskich liderów współczesnego jazzu. Za to klasycy polskiego rocka już w niedzielę, 2 sierpnia, także w CKK Jordanki przeżywać będą magiczne chwile z zespołem Jam. Dodajmy także, że będzie to kolejny występ tego zespołu w naszym mieście z Sebastianem Riddlem w roli wokalisty. Nazywani polskimi Rolling Stonesami, wykonają jak zwykle plejadę największych hitów, ale także zagrają fragmenty ostatniej doskonałej płyty.
0: Lato w mieście. Tu nie ma nudy. Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Brian Adams w Radio Gra. Uwaga, kierowcy jadący, a raczej teraz stojący na Olsztyńskiej. Trwa kolejny etap prac w tym miejscu. Okazuje się, że drogowcy wykopali jakąś olbrzymią dziurę tuż przed przejazdem kolejowym i w tym miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Stąd te korki, stąd te przestoje w jedną, jak i w drugą stronę. Cierpliwości. My wam do tego stania, mam nadzieję później także do jazdy fajnie zagramy. Łem oraz Daria Zawiałow.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
4: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
5: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
6: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozielatki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
7: Przypominamy, że na stronie www.eurotipy.pl
8: oraz na Instagramie i Facebooku Komisji Europejskiej w Polsce
7: znajdziesz mnóstwo praktycznych eurotipów.
8: Przykłady?
7: Eurotipy na pierwszą pracę. Na przykład program ALMA. Super sposób na doszkolenie i zdobycie praktyki zawodowej za granicą.
8: Albo lokalne grupy działania. Wsparcie na starcie dla firm na obszarach wiejskich.
7: Chcesz założyć firmę, szkolić się, pracować u siebie albo gdzieś w Europie?
8: Korzystaj z eurotipów. Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do końca lipca z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% mlekowita łączka 1 litr. Złoty 59 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
13: Cii, to nie jest pora.
12: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: 30 września na model MG-HS Hybrid Plus z rocznika 2026. Szczegóły u dealerów i na mgmotor.pl.
1: Po reklamie.
2: To pochmurny i deszczowy poniedziałek w Toruniu. Ciągle lepiej mieć przy sobie parasol, choć synoptycy nie wykluczają, że na niebie pojawi się jeszcze dzisiaj słońce. Termometry pokazały 20 stopni, cieplej już dzisiaj nie będzie. Warunki biometeo są niekorzystne, momentami może nieco silniej powiać.
3: Słuchasz Radia Gra.

0: Daria Zawiałów, Złamane Serce jest okej w Radio Gra. Okej, to jest to, że wracają ekstraligowe emocje żużlowe. Już w ten nadchodzący weekend. W niedzielę czeka naszych żużlowców wyprawa do Zielonej Góry. Starcie z tamtejszym falubazem rozpocznie się o 17, ale przypomnijmy, że ten weekend przyniesie nam także emocje związane z cyklem Grand Prix. W Łodzi tym razem w piątek Speedway Grand Prix 2, tu z Antonim Kawczyńskim z dziką kartą, a dzień później także w Łodzi już to główny Speedway Grand Prix. Do tematyki żużlowej powrócimy także tuż po raporcie o 15, a do tego czasu m.in. The Weeknd i Bonnie M.
1: Radio Gra. Hity. Pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memorial Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
2: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
3: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
4: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Castorama. Teoria i praktyka.
6: W teorii do remontu potrzebna jest siła.
5: A w praktyce sprawdzone narzędzia. Już od środy w Castoramie aż 150 zł zwrotu na kupon za każde 500 wydane na wszystkie narzędzia McAllister i Erbauer. Akcja trwa od 29 lipca do 11 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
10: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
9: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
10: Uff, jest dla mnie ratunek.
9: Tak.
10: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
11: Zdrowit.
12: Po reklamie.
13: To poniedziałek, 27 lipca, jest 15 w Radiu Gra, czas na kolejny raport.
14: Michał Mrozek, dzień dobry, zapraszam na raport. Rozpoczął się drugi etap prac na budowie Batorego w Toruniu. Trwają roboty na odcinku od Polnej do ulicy Pod Dębową Górą. Inwestycja zakłada budowę nowej jezdni, zjazdy i miejsca parkingowe, chodniki z kostki, drogę rowerową, nowe lampy, system odwodnienia. Wszystko będzie kosztować 3 600 000 zł.
15: Dzieje się na drogach.
14: Zakończył się z kolei remont ulicy Podgórnej od Legionów do Ronda Kor. Wymieniono nawierzchnię, przebudowano infrastrukturę podziemną, pojawiły się nowe znaki. Ulica jest już otwarta dla ruchu.
15: Słuchacie wiadomości Radia Gra.
14: 7 i 8 sierpnia w Toruniu odbędzie się drugi piernikowy przegląd sygnalistów myśliwskich. W programie koncerty, prezentacje kół łowieckich czy biesiada.
16: Będą kulinaria z dziczyzną w roli głównej. Będzie w międzyczasie przegląd sygnalistów, a później będzie przegląd muzyki myśliwskiej, więc też mimo tego konkursowego akcentu dla turystów i mieszkańców będzie to taki trochę koncertowy wymiar. Także zapraszamy już na sam konkurs, żeby też posłuchać. Będzie edukacja na pewno, jeżeli chodzi o łowiectwo. Będzie też kolega, który zaprezentuje szlachetną sztukę wabienia jeleni.
14: Wyliczała Joanna Warachowska, członek Komisji Sygnalistów i Promocji Kultury Łowieckiej przy Zarządzie Okręgowym PZEU w Toruniu.
15: Wiadomości ogólnopolskie.
14: Polscy strażacy polecą do Hiszpanii, by pomóc w walce z pożarami. Ich misja potrwa do końca sierpnia.
17: Będą to 3 zmiany po 10 dni. Każdej zmianie będzie uczestniczyło około 35 strażaków. Łącznie planowany jest udział 105 strażaków. No my akurat udamy się do Hiszpanii w rejon Castilla da Mancha. No i generalnie zobaczymy, jak sytuacja będzie wyglądała.
14: Mówił Wojciech Gralec, rzecznik prasowy Komendy Głównej PSP.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak, Królowej Jadwigi 20.
14: Zapraszam na raport sportowy. Bennett Van Der Plas przeprowadza się do Torunia. Koszykarz podpisał kontrakt z twardymi piernikami. Do tej pory mierzący 201 cm gracz występował w Dzikach Warszawa. W Toruniu w weekend odbyły się otwarte Mistrzostwa Polski Strongman. Pas Mistrza Polski nosi teraz Dawid Pakulski. Srebro wywalczył torunianin Tomasz Bator.
11: Jestem bardzo zadowolony, szczególnie dlatego, że wracam po kontuzji i obawiałem się wielu konkurencji. Obawiałem się w ogóle tego, czy ta moja noga wytrzyma te ciężary, które tu są. No ale wytrzymała z efektem nie najgorszym, także jestem zadowolony. Słyszałem ten ryk trybun, jak wychodziłem, więc dziękuję wszystkim za przybycie.
14: Mówił nam Tomasz Bator. Dzisiaj kolejny mecz pierwszej kolejki piłkarskiej Ekstraklasy. Zagłębie Lubin o 19:00 zagra z Piastem Gliwice.
18: Sponsorem raportu sportowego jest właściciel zakładu optycznego Antczak. Królowej Jadwigi 20.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
14: Na toruńskim niebie ciągle sporo chmur. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Termometry pokazują 18-19 stopni. Cieplej dzisiaj nie będzie. Warunki biometeo w Toruniu są niekorzystne. Jutro na niebie ma pojawić się nieco więcej słońca. W czwartek do miasta dotrze kolejna fala upałów.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu meblowego Oliwia, ulica Olsztyńska 121, Toruń.
13: I już po 15:00 czas pierwszych powrotów po pracy do domu. Przypominamy o tych utrudnieniach i przewężeniu na wysokości Urzędu Marszałkowskiego. A muzycznie w Radio Gra na początku tej godziny Anne Winborn, Dawid Podsiadło i Eddie Grant.

0: DJ Antua, welcome to Saint-Tropez. W radio gra. Spontaniczna wyprawa? Może do Saint-Tropez? No właśnie, to spontaniczność jest tu dziś kluczowa. Z mieszkańcami Torunia zastanawiamy się, czy lepiej planować, czy lepiej po prostu zdać się na odrobinę szaleństwa.
1: Minusy, nie jesteśmy w stanie być w tym momencie tam, gdzie chcemy zawsze, tak? No bo może nie być miejsca noclegowego, tak? Nie jesteśmy w stanie zaplanować pogody, ale w tym momencie, no uważam, że jeżeli ma się rodzinę i jest się zależnym, no to trzeba wziąć pod uwagę takie rzeczy i się z tym godzić, tak? Bo no nie przewidzimy pewnych rzeczy i...
2: A plusy?
1: Plusy, no niespodzianka i poczucie bezpieczeństwa, bo ja w tym momencie wiem, że wszyscy są zadowoleni, że jesteśmy zdrowi, mogę się wyluzować jako mama.
3: Minusy, no to nie jest zaplanowane, to wydaje mi się, że można przez to więcej hajsu troszkę widać, ale plusy, no to jakieś fajne doświadczenia, że można właśnie jakieś fajne imprezy, ludzi poznać fajnych, także ja jestem za.
0: Do tych wakacyjnych dylematów jeszcze powrócimy, a po przerwie gorące hity Dua Lipa, Houdini, a później Kombi, Słodkiego Miłego Życia.
4: Reklama.
5: Słońce świeci, czy deszcz pada? U nas lody każdy zjada. Pizzeria Mamma Mia w Wielkiej Niszawce? Zapraszamy!
6: Mamma Mia w Wielkiej Niszawce na Toruńskiej 17.
7: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit. Zamknij drzwi i poczuj, czym jest prawdziwy spokój. Kudliński deweloper zaprasza do Ciechocinka przy ulicy Rolnej 34. Czekają tu nowoczesne, pełne światła domy o powierzchni 133 metrów kwadratowych. Prywatny ogródek, ogrodzony teren i szkoła tuż obok. Ogrzewanie pompą ciepła to komfort i niższe rachunki. A do Torunia dojedziesz w 20 minut. Ceny już od 5250 zł za metr kwadratowy. Odwiedź dom pokazowy w Ciechocinku. Kudliński deweloper. Tworzymy miejsce, do którego chce się wracać.
10: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
11: Skąd ta piana, kochanie?
10: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminie.
9: Masz ochotę na prawdziwą pizzę? Duo Sapori dowiezie ją prosto pod twoje drzwi. Wybierz lekką pizzę rzymską lub ulubione polskie smaki. Zawsze na świeżych, wysokiej jakości składnikach. Duo Sapori. Smak, który pokochasz.
12: Ty plus letnie orzeźwienie równa się super promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra w promocji.

0: i drugi produkt 60% taniej. Oferta ważna do 1 sierpnia.
1: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
4: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Gofrownica lub opiekacz Silvercrest 25% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni 39,99.
6: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
7: Słuchasz Radia Gra.

0: Skunks, Never Going Home w Radio Gra. Poniedziałek, 27 lipca, a to oznacza, że już za chwilę wyjątkowa data, 82. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Będziemy to świętować także w Toruniu. Sobotę, 1 sierpnia o 17:00 spotkamy się przy obelisku ku czci żołnierzy Armii Krajowej w Parku Stulecia Powrotu Torunia do Wolnej Polski, aby wspólnie oddać hołd bohaterom Powstania Warszawskiego. Do 16:00 w Radio Gra kolejne hity, m.in. od Roxette czy Wiktora Dyduły.
1: Reklama.
2: Już jest nowa gazetka Torimpex. Teraz makaron Lubella, wybrane rodzaje, 400 gramów, 3,99 za opakowanie. Ser Rycki Edam, 29,99 za kilogram. Lody Grand, różne rodzaje, od 100 do 120 ml, 3,99 za sztukę. Szczegóły w sklepach i na torimpex.pl.

0: Capral Car. Prosto i ekologicznie.
1: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit. Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w nie...

0: expert.pl.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
3: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
4: Castorama. Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii możesz nadal myśleć o odświeżeniu łazienki.
5: A w praktyce możesz to po prostu zrobić z Castoramą. Gdzie już teraz za każdy 1000 wydany na meble, blaty łazienkowe, umywalki, lustra oraz armaturę dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon. 200 zł do wykorzystania przy kolejnych zakupach. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 27 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
7: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
6: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
7: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
6: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
7: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
8: Cześć, tu Michał Mitrot, komentator Kanal Plus. Uwaga kibicu, piłkarskie emocje dopiero się zaczną. Wystartował nowy sezon PKO Bank Polski Ekstraklasy. Oglądaj już teraz. A niebawem wróci także hiszpańska sztuka futbolu, czyli La Liga EA Sports, która przez kolejne 5 lat jest dostępna tylko u nas. Wszystko to i jeszcze więcej sportu w pakiecie Kanal Plus Ultra. Włącz futbol i sprawdź ofertę promocyjną w salonach sprzedaży lub na kanalplus.pl.
9: Moc oszczędności w Lidlu. Do końca lipca wybrane rodzaje mięsa marki Rzeźnik kupisz taniej. Na przykład boczek bez kości, cena przed obniżką 14,99. Teraz 20% taniej, tylko 11,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Na toruńskim niebie ciągle sporo chmur. Lepiej mieć dzisiaj przy sobie parasol. Termometry pokazują 18-19 stopni. Cieplej dzisiaj nie będzie. Warunki biometeo w Toruniu są niekorzystne. Jutro na niebie ma pojawić się nieco więcej słońca. W czwartek do miasta dotrze kolejna fala upałów.
12: To jest Radio Gra.

0: Ech, muzyczne wspomnienia sprzed lat. Bad Boys Blue, klasyka lat 80. Szkolne dyskoteki, a co się wtedy oglądało? Prosimy was o kolejne wspomnienia, tym razem filmowe. Jaki był ten pierwszy niezapomniany, poważny film, który zobaczyliście i który utkwił wam w pamięci? Michał napisał, że to film z 87 roku, Over the Top, czyli Ponad Szczytem, Sylwestrem Stallone. Za to Przemek podaje kultową pierwszą część cyklu Piła. Mocne. A jaki jest wasz niezapomniany film z dzieciństwa? Dajcie znać na naszym fejsie. A już za chwilę kolejny raport Radia Gra.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka tylko 3,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kg na osobę, a polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie złoty 29. Kaufland.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów.
6: Zapraszamy do salonu o moda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
7: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
8: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Centrum Akwarystyki Kosynierów Kościuszkowskich 13. Potwory do Twojego akwarium. Przybywaj, potrzebujemy dużo świeżego mięsa.
11: Aha, oszczędni zawsze wypatrzą okazję.
12: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Nieważne, dokąd prowadzi Cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
14: Zaprasza Autofrelik, salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409 900.
15: Po reklamie.
0: Poniedziałek, 27 lipca, jest 16. Czas na kolejny raport Radia Gra.
15: Śledczy wysłali do Stanów Zjednoczonych wniosek o zatrzymanie i ekstradycję do Polski Zbigniewa Ziobry. Zarzucają byłemu ministrowi sprawiedliwości aż 26 przestępstw. Łączymy się z Krzysztofem Berendą. Ponownie cię witam, Krzysztofie. Jak szybko Stany Zjednoczone mogą wydać Polsce byłego ministra sprawiedliwości?
16: No, zdecydowanie nie szybko. Rzeczniczka Prokuratury Krajowej Anna Adamiak uprzedza, że takie sprawy potrafią trwać latami.
17: Możemy tu mówić od kilku do kilkudziesięciu miesięcy.
16: Dlaczego to miałoby trwać nawet kilkadziesiąt miesięcy? No po pierwsze dlatego, że sam wniosek ekstradycyjny jest bardzo pojemny. Śledczy wysłali do Waszyngtonu aż 300 stron, z czego sam wniosek to 100 stron. Te wszystkie dokumenty i zawarte tam fakty teraz będzie musiał przeanalizować amerykański sąd.
17: Jeżeli decyzja sądu będzie pozytywna, to ona zostanie przekazana do sekretarza stanu, który podejmuje decyzję o ekstradycji.
16: A amerykański rząd też długo nad tym może się zastanawiać, no bo sprawa przecież będzie rozstrzygana politycznie. Ostatecznie więc o wydaniu Zbigniewa Ziobry Polsce zdecyduje Donald Trump i jego szef dyplomacji Marco Rubio.
15: Atak nożownika w Paryżu. Ranne są 3 osoby. Napastnik został szybko zatrzymany, poinformowała prefektura policji w stolicy Francji. Dziennik Le Parisien podał, że jedną z ofiar jest kobieta w ciąży, a domniemany sprawca, 31-letni mężczyzna, nie jest w pełni władz umysłowych. Po blisko 2 latach po wielkiej powodzi Głuchołazy odzyskały swoje najważniejsze połączenie drogowe. Otwierany jest most nad Białą Głuchołazką, to na drodze krajowej 40. Na odbudowanym moście jest Martyna Czerwińska. Martyno, rozmawiałaś z mieszkańcami. Szczęśliwi.
18: Nawet bardzo. Jak mi powiedzieli, zanim Głuchołazy wrócą do takiego normalnego życia, minie na pewno jeszcze sporo czasu. Zniszczenia i utrudnienia popowodziowe wciąż dają w kość, ale ten most jest takim symbolem odbudowy i nadzieją, że to, co najgorsze, jest już za mieszkańcami.
19: Wszyscy myślą pozytywnie, że w końcu to wszystko zostanie tu odbudowane i ruszy do przodu i ludzie zapomną o tym, co się stało przed 2 laty.
20: Mam nadzieję, że ten most przetrzyma jeszcze jakieś 100 lat.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
23: Po deszczowym poniedziałku spodziewajmy się nieco bardziej słonecznego wtorku. Parasole jutro nam się raczej nie przydadzą. W ciągu dnia termometry pokażą w Toruniu 22-23 stopnie. W nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci zjadą w mieście tak do 13 kreski. W czwartek do Grodu Kopernika dotrze z kolei prawdopodobnie fala upałów.
21: Sponsorem prognozy pogody jest firma Fart Produkt, producent bram garażowych i rolet. fartprodukt.pl.
22: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu samochodów używanych Bednarscy w Łysomicach koło Torunia.
0: Poniedziałkowe popołudnie, skoro po 16, to chyba najtrudniejsza część tygodnia za nami. Z gorącymi pozdrowieniami dla obchodzących dziś imieniny Natalii i Julii. Za chwilę Shakira, Dajdaja, później Blondie, Maria.

0: Hity pełne słońca i klasyka od Dire Straits, Walk of Life. 27 lipca, za nieco ponad miesiąc, dokładnie 30 sierpnia, na efektowne zakończenie wakacji w Toruniu, pierwsza odsłona Copernicus Airshow Toruń 2026, a więc imponujące pokazy lotnicze, precyzyjne manewry, efektowne formacje na tle niezwykłej toruńskiej panoramy. To trzeba przeżyć. Nieco więcej na ten temat w rozmowie z organizatorem jeszcze w tym programie, a po przerwie muzycznej Szuse, a później Robert Majes.
1: Reklama.
2: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Telewizor LG 48 cali OLED, taniej o 500 zł. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3499, a dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty tylko do poniedziałku. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Maurycy, marzy mi się nowe mieszkanie blisko natury, ale na samą myśl o remoncie mam dreszcze.
4: Mariola, to sprawdź osiedle Maureska na Toruńskim Jarze. Oferują mieszkania wykończone pod klucz, wchodzisz i od razu mieszkasz, no zero stresu i ryzyka.
3: A co jeśli jednak będę chciała urządzić wszystko po swojemu?
4: Żaden problem. Osiedle Maureska ma układy od 34 do 159 metrów kwadratowych.
3: Brzmi idealnie. Muszę to zobaczyć.
4: Twoje nowe miejsce to właśnie osiedle Maureska.
5: Jeśli wierzysz w swój biznes, to my też w niego wierzymy i wspieramy Cię, abyś mógł budować coś swojego. Do przedsiębiorczych świat należy. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A w Warszawie. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
6: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
7: Planujesz wesele, urodziny, komunię lub inną wyjątkową uroczystość? Zapraszamy do sali bankietowej przy Złotej Wyspie w Złotorii koło Torunia. Elegancka sala, wyjątkowa atmosfera, bogate menu i profesjonalna obsługa sprawią, że każdy ważny dzień będzie naprawdę niezapomniany. Sprawdź wolne terminy i zorganizuj swoje przyjęcie w wyjątkowym miejscu przy Złotej Wyspie w Złotorii. To miejsce, w którym celebrujesz najpiękniejsze chwile swojego życia.
8: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
1: Po reklamie.
2: To jest Radio Gra.

0: Starship w Radio Gra, Nothing's Gonna Stop Us Now. Przypomnijmy, dziś Dzień Samotnych. Mam nadzieję, że przy Radio Gra chociaż trochę mniej możecie odczuwać samotność, jeżeli ta was kiedykolwiek dopada. Głowa do góry, jesteśmy z wami. A w Radio Gra po przerwie kolejne hity, chociażby od Bruno Marsa czy Milki.
1: Reklama. Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej. Zobacz więcej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Bez kompromisów. Zapraszamy do salonu Omoda JQ Autostyl w Toruniu, ulica Gdańska 4 i na stronę www.autostylomodajq.pl.
3: Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.

0: Rural Car. Prosto i ekologicznie.
1: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
2: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
3: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
4: Zaprasza Autofrelik. Salon Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy. Telefon 600 409
5: Po reklamie.
6: Po deszczowym poniedziałku spodziewajmy się nieco bardziej słonecznego wtorku. Parasole jutro nam się raczej nie przydadzą. W ciągu dnia termometry pokażą w Toruniu 22-23 stopnie. W nocy z poniedziałku na wtorek słupki rtęci zjadą w mieście tak do 13 kreski. W czwartek do Grodu Kopernika dotrze z kolei prawdopodobnie fala upałów.

0: Niki, Just the Way You Are. Okazuje się, że wielu naszych słuchaczy jest miłośnikami horrorów, bo na radiowym Facebooku, kiedy zapytaliśmy was o pierwszy poważny film, który zrobił na was olbrzymie wrażenie, pojawiają się tytuły kolejnych horrorów. Ania na przykład podaje słynny Ring i dodała: pamiętam, cały tydzień po obejrzeniu tego filmu jako dziecko miałam pełne portki, że telefon zadzwoni o konkretnej godzinie. Drugi raz bym go nie chciała obejrzeć. Za to Marta wspomina Rekwiem dla snu. Rzeczywiście genialny obraz. Zresztą, Marto, podpowiem ci, że ten film wraca do normalnej dystrybucji kinowej i w Toruniu także go można obejrzeć. A jaki film na was wywarł olbrzymie wrażenie? Napiszcie, może powalczycie o nasz radiowy zestaw gadżetów.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Reklama. Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert,
4: taniej masz. Gdy jest za gorąco lub za zimno, wybierz iSuite. Jesteśmy największym w regionie dostawcą instalacji klimatyzacyjnych, wentylacyjnych i pomp ciepła. Gwarantujemy krótkie terminy montażu i szeroki wybór markowych urządzeń. Odwiedź największy showroom urządzeń klimatyzacyjnych w Toruniu przy ulicy Świdnickiej 11. Nie kupuj klimatyzacji w ciemno. Przetestuj modele i wybierz najlepszy dla siebie. Zaufaj specjalistom. Zaufaj iSuite. Zadzwoń 570 035 770.
5: Koncerty, spektakle, teatry uliczne, kino plenerowe, silent disco i wiele więcej. W dniach 7-9 sierpnia zapraszamy do Chełmna na 11. edycję Nine Hills Festival. Wśród gości m.in. Jan Peszek, Janina Ochojska, Anna Rusowicz, Micro Music, Marcin Masecki Trio i Hirek Wrona. Wstęp wolny. Sponsorem festiwalu jest Energa Grupa Orlen. Wydarzenie dofinansowano z funduszy europejskich.
6: Zapraszam. Piotr Całbecki, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego.
7: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu. Szosa Chełmińska 135.
8: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
1: Po reklamie.
9: Poniedziałek, 27 lipca, jest 17, czas na kolejny raport Radia Gra.
10: Policja poszukuje sprawców wczorajszego pobicia pary młodych Ukraińców na wrocławskim Zakrzowie na ulicy Okulnickiego. Na filmie opublikowanym w mediach społecznościowych widać, jak trzech mężczyzn brutalnie bije Ukraińca oraz jego partnerkę, która próbuje go obronić przed agresorami. Poszkodowani to 21-letnia kobieta i o rok starszy mężczyzna. Jak ustaliła policja, atak poprzedziła sprzeczka w kolejce w sklepie. Pogoda zdaje się pomagać w walce z wielką falą pożarów lasów w rejonie Bordeaux we Francji. Jak donosi Marek Gładysz, strażakom w wielu miejscach udało się ugasić płomienie.
11: Strażakom pomogły m.in. przelotne deszcze i spadek siły wiatru. Specjaliści podkreślają, że to pierwsze znaczące sukcesy strażaków w walce z płomieniami w okolicy Bordeaux. W związku z nową sytuacją odwołano wystąpienie prezydenta Emmanuela Macrona, które było przewidziane po nadzwyczajnej Radzie Szefa Państwa z członkami rządu w sprawie metod zahamowania rozprzestrzeniania się fali pożarów, tym bardziej, że deszcz spodziewany jest również tej nocy. Dzisiaj pogoda nam pomaga i to z pewnością przełomowy dzień, ale sytuacja pozostaje niestabilna, powiedział we francuskiej telewizji Bruno Lafont, mer miejscowości Biganos, której część mieszkańców została ewakuowana.
10: Marcin Ociepa będzie kandydatem Prawa i Sprawiedliwości na wicemarszałka Sejmu, poinformował szef klubu parlamentarnego PiS Mariusz Błaszczak. Przypomnę, w prezydium Sejmu od jesieni 2023 roku pozostaje wakat, który teraz największa partia opozycyjna zamierza uzupełnić. Na linii Kasper Wróblewski.
12: Dzień dobry.
10: Dzień dobry, Kacprze. Dlaczego po niemal 3 latach PiS w końcu decyduje się na ten ruch?
12: Wszystko z powodu rozłamu. Od kilku dni mówiło się, że Mateusz Morawiecki po tym, gdy założy własny klub w Sejmie, zgłosi swojego kandydata na to stanowisko. Wydaje się, że PiS chce po prostu ubiec swoich do niedawna partyjnych kolegów. Jednocześnie, jak przekazał Mariusz Błaszczak, Elżbieta Witek nie kandyduje na to stanowisko z powodów zdrowotnych.
13: Jest bardzo prawdopodobne, że przez kilka miesięcy będzie wyłączona z aktywności. Naszym kandydatem jest pan minister Marcin Ociepa.
12: Jesienią 2023 roku politycy koalicji rządowej podkreślali, że poprą kandydata wskazanego przez PiS, jeśli nie będzie to Elżbieta Witek. Przez niemal 3 lata PiS nie uległ temu ultimatum.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
15: 20 stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco cieplej, w środę może być w mieście już prawie 30 stopni, a w czwartek IMGW wyda prawdopodobnie alert meteo dotyczący upałów. Po deszczowym poniedziałku spodziewajmy się pogodnej nocy z poniedziałku na wtorek. Będzie jednak chłodno, słupki rtęci zjadą do 13 kreski.
14: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel salonu Hyundai Toruń przy szosie Lubickiej 15, oferujący nowego Hyundai'a Tucson.
9: Już po 17:00 złocie radia gra, w tej godzinie kolejna porcja hitów pełnych słońca, ale będzie też spotkanie z organizatorem najprawdopodobniej najbardziej spektakularnej imprezy, która czeka nas w Toruniu w tym roku. Co to będzie? Zostańcie z nami. A muzycznie już teraz Opus, Life is Life, a później Bausa, Magnetic oraz Budka Sulfera, takie tango.

0: Kylie Minogue on a night like this w Radio Gra. To będzie wieczór i noc pełna atrakcji w Toruniu. 30 sierpnia niezwykły pokaz Copernicus Air Show. Coś, co wywoła w Toruniu efekt wow. O czym Jarosław Balcerzewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Grupy Falco, organizator tego wydarzenia.
1: To, że wywoła efekt wow, jesteśmy spokojni, dlatego że zajmujemy się tam od kilkunastu lat. Robimy to w różnych lokalizacjach, w różnych destynacjach, nie tylko na lotniskach. Jak wiele osób pytało, dlaczego nie na lotnisku? A właśnie dlatego, żeby to było spektakularne, żeby było widowiskowe i żeby nie było sztampą, która jest realizowana na wielu imprezach, mając fantastyczny układ teatralny siedzeń na bulwarze, gdzie jeden drugiemu nie będzie zasłaniał i mamy przestrzeń Wisły, koryta Wisły, bo nad nią będą się odbywały wszystkie akrobacje. No to jest idealny amfiteatr do tego, żeby wykonywać tego typu pokazy. Mamy nadzieję, że zachwycimy.
0: Przypomnę, widzimy się nad Wisłą 30 sierpnia.
2: To jest Radio Gra.

0: In Amazing w Radio Gra. Każdy kiedyś zaczynał, także żużlowca, kiedy stawia się pierwsze kroki. No wcześniej. Właśnie na profilu klubu sportowego Toruń pojawiła się informacja o naborze do szkółki żużlowej. A poszukiwane są dzieci wieku 7-8 lat. Co trzeba zrobić? Wypełnić ankietę, poczekać na zgłoszenie. To może być pierwszy krok do Speedwaya. Drodzy rodzice, bo to od was zależeć będzie decyzja. Warto to oczywiście przemyśleć i podjąć taką, która wam i waszemu dziecku będzie najbardziej odpowiadać. Powodzenia. A w Radio Gra do 18:00 między innymi duet Smalasty i Doda, ale będzie też klasyka od Michaela Jacksona.
1: Reklama. Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfon.

0: Termach Maltańskich czekają na ciebie lazurowa woda, zjeżdżalnie, konkursy, aquadance.
1: Tak, tak. Od tysięcy lat człowiek zawsze szuka miejsca, by z rodziną radość była. Gdyby u nas były Termy Maltańskie, pewnie ciągle siedziałbym na tej plaży. A ona jest teraz jeszcze większa.
0: Lato w Termach Maltańskich w prehistorycznym stylu. Laba się zaczęła, laba trwa.
2: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ratuj oferuje transport medyczny ambulansem oraz zabezpieczenie medyczne imprez, koncertów i zawodów sportowych. Telefon 724-725-999 www.ratuj.eu.
3: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
4: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
5: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Po reklamie.
8: 20 stopni pokazały dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia termometry w Toruniu. Jutro będzie nieco cieplej, w środę może być w mieście już prawie 30 stopni, a w czwartek IMGW wyda prawdopodobnie alert meteo dotyczący upałów. Po deszczowym poniedziałku spodziewajmy się pogodnej nocy z poniedziałku na wtorek. Będzie jednak chłodno, słupki rtęci zjadą do 13 kreski.
9: To jest Radio Gra.

0: Britney Spears w Radiogra, muzyczne wspomnienia sprzed, aż trudno w to uwierzyć, 27 lat, a filmowe wspomnienia na naszym radiowym Facebooku. Zajrzyjcie i napiszcie, jaki film z dzieciństwa, może sprzed wielu, wielu lat, wywarł na was olbrzymie wrażenie, że pamiętacie o nim do dnia dzisiejszego. Czekają fajne radiowe gadżety. Za chwilę w Radiogra czeka nas kolejny raport, a nasze spotkanie jutro od 13 do 18. Mariusz Składanowski, do usłyszenia.
1: Radiogra, hity, pełne słońce.
2: Reklama.
3: Szukasz nowego mieszkania w zielonej okolicy? Ruszamy z czwartym etapem sprzedaży osiedla parkowego. Nowoczesne mieszkania z możliwością zakupu bez wkładu własnego już od 7000 zł za metr kwadratowy. Ogrzewanie podłogowe, fotowoltaika dla części wspólnych, winda, miejsca postojowe w hali i na zewnątrz. I cisza tuż przy lesie i parku z wygodnym dojazdem do miasta. Sprawdź szczegóły na osiedleparkowe.net. Osiedle Parkowe poleca Biuro Nieruchomości Proactum.
4: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
5: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje. I w niej...

0: expert.pl.
1: Jest rok 1886. Karl Benz patentuje pierwszy samochód. Jest rok 1966. Tadeusz Frelik otwiera pierwszy warsztat samochodowy w Toruniu. Tak zaczęła się podróż, która trwa do dziś. Grupę Frelik tworzą ludzie z wizją i pasją. Od 60 lat budujemy markę opartą na zaufaniu, jakości i relacjach. Odwiedź nasze salony Mercedes-Benz w Toruniu i Bydgoszczy i przekonaj się, że auto Frelik to nie tylko motoryzacja, ale przede wszystkim ludzie.
2: Po reklamie.
3: Jest 18, to jest Radiogram. Sprawdzamy najnowsze wiadomości.
4: Premier zapowiada możliwy powrót do ustawowego regulowania cen paliw. Jeżeli sytuacja na Bliskim Wschodzie i na rynku ropy pozostanie niestabilna, to przywrócone zostaną tak zwane ceny maksymalne, które, przypomnijmy, obowiązywały kilka tygodni temu. Krzysztof Berenda słuchał zapowiedzi Donalda Tuska. Witam
5: Cię, Krzysztofie. Dzień dobry,
4: witam. No i kiedy to możliwe?
5: O, bardzo szybko. Pierwsze spotkanie w tej sprawie ma się odbyć już za kilka godzin.
6: O tym będziemy jeszcze rozmawiali w szczegółach z ministrem finansów jeszcze dzisiaj.
5: Tak zapowiada premier. Czasu jest niewiele, bo już teraz na większości stacji benzynowych ta benzyna kosztuje w okolicach 7 zł 50 groszy. A diesel śmiało dobija niestety do 8.
6: Zaproponujemy takie rozwiązanie, żeby przynajmniej na ostatnie 2 tygodnie wakacji, a więc wtedy, kiedy zaczną się powroty z wakacji, wprowadzić znowu takie regulowane ceny, żeby ludzie nie przepłacali przynajmniej za te powroty.
5: Jutro posiedzenie rządu, pojutrze rusza posiedzenie Sejmu, no tam temat ograniczania cen paliw na pewno powróci.
4: A tę zapowiedź premiera usłyszeliśmy na koniec konferencji prasowej w Głuchołazach na Opolszczyźnie podczas uroczystego otwarcia nowego mostu. Przeprawa została zbudowana w miejscu całkowicie zniszczonej podczas wrześniowej powodzi w 2024 roku.
7: Dołożyliśmy 20 milionów złotych do pierwotnej ceny. Ten most miał kosztować 40 milionów złotych, a w sumie kosztuje dzisiaj 65 milionów złotych. Przeprojektowaliśmy go. Zgodnie ze wskazaniami to ma być most odporny na ekstremalne kataklizmy. To ma być most odporny na największą nawet powódź. Mam nadzieję, że ona się tutaj nie przytrafi, ale ta lekcja, którą wyciągnęliśmy z powodzi, ma spowodować, że musimy za pomocą inżynierów zapewnić jak najlepszą infrastrukturę.
4: Podkreślał minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
8: Noc z poniedziałku na wtorek ma być pogodna, choć chłodna. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Nie powinno już padać. Wtorek też raczej bez deszczu. W Toruniu słupki rtęci pokażą jutro 22-23 stopnie. W czwartek, jeżeli prognozy synoptyków się sprawdzą, w mieście może być nawet ponad 30 stopni Celsjusza.
3: Hej, cześć, witajcie w ostatni poniedziałek lipca. No i jeszcze mamy sporo wakacji. Przemek Grybowski z wami. Dużo fajnych wakacyjnych hiciorów. No i nowości, do których bujamy się w trakcie tego lata. Za chwilę Celebration od Kool & The Gang, a na starcie naszego spotkania męskie granie.

Doktor to DJ Joel Corey w Radiu Gra. Słuchajcie, jest aktualizacja sytuacji nad Bałtykiem. Jeżeli macie tam znajomych, rodzinkę albo się wybieracie niedługo, dzisiaj był kolejny najgorszy dzień nad morzem. W Czasowicze obudzili się na naszym wybrzeżu z temperaturami około 13-14 nawet stopni. To jest już często tak, że woda po prostu jest cieplejsza niż powietrze na zewnątrz, ale oczywiście idzie lepsze. Zostańcie z Radiem Gra. Mam tutaj fajne hity. Będziemy też wspominać ekipę Right Said Fred. Kto pamięta I'm Too Sexy?

obiecała, że jeszcze będzie trasa i będzie nowa muzyka tutaj w wielkim hicie Just Like a Pill. Teraz kolejne wiadomości z plaży. Już wiemy, że najwięcej kremu z filtrem ludzie zużywają dopiero 3. dnia urlopu. Wcześniej wiele osób zapomina po prostu o regularnym smarowaniu skóry, a to może boleć. Wakacje są od opalania, ale nie od przypalania, przypomina Radio Gra. Warto o tym pamiętać, w szczególności, że będzie więcej słońca, no i idzie do nas ciepło, idą do nas upały. No i na te piękne letnie dni nasza kolejna taneczna nowość. Po 13 latach znów razem Alesso i ekipa One Republic w nowości In Your Eyes.

No i kto się zakochał na wakacjach? Nasze nowe odkrycie, nowy głos Marisa w Radiu Gra. A za chwilę wakacyjne klasyki. No i jeszcze raz uruchomię nasz gramofon. No i z czarnego krążka pojawi się The Best Tiny Turner i klubowy klasyk od Vamdi Project. Pierwsza chyba najlepsza wersja, czyli King

0: Przemy patrzą okazje.
1: Takie jak kefiry i maślanki, trzeci najtańszy produkt gratis. Miksuj dowolnie. I żele pod prysznic Palmolive, wybrane rodzaje. Teraz tylko 8,99 za sztukę, aż 18% taniej. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 10,99. Oferta do 29 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpęp.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpęp.pl, regulaminy.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
7: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
10: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.
11: Noc z poniedziałku na wtorek ma być pogodna, choć chłodna. Termometry pokażą maksymalnie 13 stopni. Nie powinno już padać. Wtorek też raczej bez deszczu. W Toruniu słupki rtęci pokażą jutro 22-23 stopnie. W czwartek, jeżeli prognozy synoptyków się sprawdzą, w mieście może być nawet ponad 30 stopni Celsjusza.
12: To jest Radio Gra.

0: Takie hity mamy dla was z Radiem Gra na wakacjach. Pandora's Box od OMD, wcześniej Kombi, zespół zawsze gra i trąbi, Always Black and White. Zostańcie z nami, bo za chwilę klubowa petarda, która rządzi na festiwalach, a przecież jesteśmy w trakcie sezonu. Bracia z Brazylii, czyli Dub Dogs, ich How Does It Feel?
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
1: Jeszcze tylko dziś w RTV Euro AGD finał mistrzowskiej wyprzedaży. Zmywarka do zabudowy Whirlpool, taniej o 800 zł. Teraz za 2199 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2999. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 44 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
4: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
5: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pko.bp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit. Letnie update nawet do minus 30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kershua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert.

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Trwa tydzień w stylu greckim w Lidlu. Już dziś wszystkie sery w stylu greckim Eridanus 25% taniej przy zakupie dwóch. A dodatkowo chałwy Eridanus już od 6,99.
1: Lidl, to się opłaca. Po reklamie.

może w wakacje ktoś z was wróci do serialu Przyjaciele. Muzyka z Przyjaciół przecież. Rembrandt, I'll be there for you. Ja jestem tutaj też for you, dla was. Przemek Grabowski w Radiu gra na wakacjach, a jak lato, jak wakacje, no to także jego muzyka. Mówią o nim król Latino. No przynajmniej taki polski książę. Z Colim wyglądasz idealnie, zrobi się różowo.

Mr. Saxobeat, Aleksandra Stan z Radiem Gra na wakacjach. Kto o tej porze w kuchni, no to proszę się tam nie śpieszyć, w szczególności spożywając. Potwierdzono, że im ludzie jedzą szybciej, w szczególności na wakacjach, tym więcej przybierają na wadze. Tak więc może powoli, powoli. To się nam odbije tylko zdrowiem. Zostańcie z Radiem Gra, za chwilę też w kuchni i też na wakacjach. Dennis Lloyd, jego Mad World, wróci również Toto Cotugno.

0: Nasze muzyczne złoto mrozu z Radiem Gra na wakacjach, a na starcie lata Madonna pokazała nowy krążek, czyli Confessions, część druga. Jest tam bardzo klubowo, fani są w niebo wzięci. Nie wiem jak wy, należycie do fanklubu Madony. Ona w tym wieku wciąż dalej daje radę, wciąż ma energię na scenie. A w nowym singlu pomaga jej no trochę młodszy kolega DJ Martin Garrix. Oto nasza nowość w Radiu Gra, Bizarre. A za chwilę coś fajnego od Daft Punk.
1: Radio Gra, hity, pełne słońca.

0: No sorry papi, to nasza nowość na wakacjach, Topik i Becky G z Radiem Gra. A teraz będzie trochę o wspomnieniach. Wiecie, że zapach kremu do opalania też potrafi wywołać wspomnienia sprzed wielu lat. To efekt silnego połączenia węchu z pamięcią. No na przykład jeden zapaszek i jesteś z powrotem na plaży. Ja też tak mam czasami, przyznaję się, kiedy poczuję takie zapaszki. No to za chwilę też wspomnienia bez olejku do opalania, ale za to w głośniku Eye of the Tiger. Oczywiście, że z filmu Rocky. Pierwsza, najlepsza wersja od ekipy Survivor.
1: Reklama.
2: Naukowcy badający reklamy i marketing odkryli, że przekaz reklamowy jest lepiej zapamiętany, gdy do treści dodamy niespodziewane słowo.
3: A więc my, pracownicy Agaty, przypominamy Marchew, że oferta Zobacz jak tanio to mnóstwo dodatków i mebli w stale niskich cenach. Marchew.
4: Teraz w Agacie promocja 30 rat 0% ze spłatą dopiero od października. Albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł na wszystkie produkty. Tylko do 8 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Do Leroy, bo letnia wyprzedaż trwa. Teraz setki produktów nawet do 70% taniej. Szukaj wyjątkowych okazji w swoim sklepie i na leroymerlin.pl. Wybieraj produkty z wyprzedaży do domu i ogrodu. Śpiesz się, bo tylko teraz do 70% taniej. Raz, dwa do Leroy, póki wyprzedaż trwa. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
7: Kochanie, to mi przypomniało, że pora zmienić auto.
8: To nie jest pora.
7: Właśnie, że to najlepsza pora, bo to pora na rabat w MG aż do 15 000 zł.

0: www.ingmotor.pl. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
3: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
2: Kto? No wiadomo,
3: ci panowie z Media Expert.
4: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.
6: Słuchasz Radia Gra.

0: Super dziewczyna w super hicie, a zaśpiewała to kiedyś ponownie Anna na klapę. To był cover, nakręcony też przez DJ-a Ale Farben. Kto pamięta, kto był pierwszy? Jak się nazywali? Oczywiście, Rimon z Niemiec, jeżeli coś sobie przypomniał. No to brawo. Zostańcie z Radiem Gra, bo za chwilę nowa taneczna petarda na wakacjach. David Guetta i Alok razem w numerze Run, Run River.
1: Radio Gra. Hity pełne słońca.
2: Reklama.
3: Planujesz podjazd, taras lub ogród? Odwiedź grupę TRB Transbruk Barczyńscy. Największą w regionie ekspozycję kostki brukowej, płyt tarasowych i małej architektury przy Poznańskiej 294 w Toruniu. W ofercie także bloki betonowe Lego, suchy beton oraz mieszanki i podsypki cementowe. Jesteśmy jedyną betoniarnią na toruńskim Lewobrzeżu. Zapraszamy Toruń Poznańska 294 oraz Centrum Brukarskie Pigrza, Wojewódzka 3A. Telefon 606 404 370. Transbruk.pl.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz arbuz luz tylko złoty 99 zł za 1 kg, aż 72% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 zł za 1 kg, aż 50% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.
6: Wyobraź sobie wystawę, która zmienia się z każdą kolejną wizytą. To Konie po betonie w Galerii Sztuki Wozownia. Street art opuszcza mury galerii, pojawia się na ulicach Torunia i wraca do Wozowni, tworząc żywą, nieustannie rozwijającą się ekspozycję. Odwiedź Wozownię. Wystawa trwa do 30 sierpnia. Szczegóły na www.wozownia.pl.
7: Marian, a gdzie mogę kupić ten...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Wyjeżdżasz na wakacje? Zabezpiecz swój dom z Eltrox. Systemy monitoringu EasyCam już od 799 zł. Taką okazję mamy dla Ciebie tylko w salonie Eltrox w Toruniu. Skorzystaj z rat 0%, a pierwszą ratę zapłacisz dopiero za 3 miesiące. Jeżeli zdecydujesz się na zakup wraz z montażem, skorzystasz z 8% stawki VAT, oszczędzając aż 15%. Czekamy na Ciebie w salonie Eltrox w Toruniu, Szosa Chełmińska 135.
10: Po reklamie.

Małomiasteczkowy Dawid Podsiadło z nami wieczorowo w Radiu Gra w dzień chodzenia na szczudłach. Mamy dzisiaj taki właśnie dzień w kalendarzu. Nie próbowałem, nie polecam, nie próbujcie tego, w szczególności w samotności, żeby nie było jakichś tam wakacyjnych kontuzji. Teraz Pitbull, który będzie pięknie wspominał kolejne polskie występy. Kto robił się na łysego? Pitbull tutaj i Mark Anthony w słynnym Rain Over Me.

Jak wam się podobał Robbie Williams na mundialu? No, chyba dał radę, tak mi się wydaje. Tutaj w wielkim hicie Supreme. A pamiętacie, jak wyglądał jeden z pierwszych polskich raperów? Czyli Kasa. I jak nawijał? No to przypomnę wam za chwilę Kasę. Pojawi się ta słynna piosenka o tej najpiękniejszej

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni Kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost, utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert, taniej
7: masz. Studiujesz albo kończysz naukę?
8: Chcesz się dalej uczyć, się rozwijać?
7: A może szukasz pracy pierwszej, lepszej, fajniejszej? Mamy dla Ciebie rozwiązanie. Darmowe i skuteczne.
8: To Eurotipy.
7: Tak, Eurotipy. Chcesz zwiedzić Europę?
8: Zaliczyć kursy, praktyki?
7: Albo dowiedzieć się, jak rozkręcić biznes w swojej miejscowości?
8: Wbijaj na stronę www.eurotipy.pl
7: albo na Instagrama lub Facebooka Komisji Europejskiej w Polsce.
8: I szukaj tam pomocnych Eurotipów.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
11: Po reklamie.
12: To jest Radio Gra.

Pożyczony, niekradziony, Sylwia Grzeszczak w Radiu Gra. Teraz historia z drogi rowerowej. Wydarzyło się naprawdę, słuchajcie. Policjanci ze Słupska zatrzymali 12-latka, który sam zbudował sobie ciekawy pojazd. Ja teraz widzę, z przodu jest rower, a z tyłu hulajnoga. Połączył rower z napędem hulajnogi elektrycznej. Rodzice chłopca zostali ukarani mandatem w wysokości 1000 zł. Okej, mandat mandatem. Wiadomo, że to nie przepisowo, ale no, ale rośnie w rodzinie inżynier. Może kiedyś będzie sławny. Teraz numer, który kiedyś był bardzo sławny, bardzo popularny, to z takiego filmu Pogromcy Duchów. Może ktoś ma jeszcze na VHS-ie, może ktoś ma w domu jeszcze magnetowid. Tak to kiedyś było. Ray Parker Jr. w Radiu Gra.

0: Reklama.
1: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
0: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
1: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
0: Ach, ci panowie z Media Expert.
1: Prawda?
2: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
4: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
5: Sportowe wydarzenie lata. Gwiazdy lekkiej atletyki na diamentowej lidze w Polsce. Silesia Memoriał Kamili Skolimowskiej. 23 sierpnia Super Autostadion Śląski. Bilety na memorialkamili.pl. Zaprasza marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa.

0: zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
2: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
3: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
2: Po reklamie.

numer wraca do nas co roku w trakcie wakacyjnych imprez. Party Rock Anthem od kolorowej ekipy LMFAO. Przemek Grobowski, witajcie po 21. Fajnie, że jesteście z nami. Za chwilę ekipa Dance Cake by the Ocean, a teraz człowiek, który był jak wino i śpiewał, że życie jest jak wino. Krzysztof Krawczyk, wieczorowo na wakacjach brzmi jeszcze lepiej.

Hej, Smoku, zapraszam Cię na jedną noc w Bangkoku. Murray Head w wielkim hicie. Teraz wiadomości randkowo-kulinarne, słuchajcie, badania mózgu wykazały, że kobiety są bardziej podatne na filmy.

Flirt i romans zaraz po tym, gdy się dobrze najedzą. Chłopaki, słyszeliście? Tak więc musicie zadbać o dobre jedzonko, a może będzie łatwiej, za co trzymam kciuki. Teraz kolejna nowość z Radiem Gra na Wakacjach. Po sukcesie singla Graceland, DJ Yearbox wraca w nowości Babylon.

0: sama.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Ostatnie 4 dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco, a później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowi.
9: Po reklamie.
10: To jest Radio Gra.

Pozytywnie, tak wiecie, tak biwakowo, może ktoś biwakuje o tej porze, słuchając Radia Gra, no to pozdrowienia. Off Monsters and Men, ta ekipa przy ognisku. A jak wakacje, to także dobre disco i klasyka disco, no to teraz ode mnie winylowy klasyk na wakacjach z Radiem Gra. No już chyba wszyscy słyszą, że to Bee Geesi i słynne Stayin' Alive.

0: Radio Gra. Hity pełne słońca.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Reklama.
1: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
0: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
2: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Studencie, pamiętasz o Eurotipach?
7: Czyli o sposobach na rozwój kompetencji.
6: Albo na tanie podróżowanie po Europie.
7: Chcesz konkretów? Proszę bardzo.
6: Program Discover EU, a w nim sposoby na darmowe bilety kolejowe, zniżki na jedzenie i noclegi. Więcej Eurotipów? Leci kolejny.
7: Erasmus Plus. Tutaj znajdziesz tipy na studia i staże za granicą.
6: Szukaj Eurotipów na stronie eurotipy.pl oraz na Facebooku lub Instagramie Komisji Europejskiej w Polsce.
7: Akcja stworzona we współpracy z przedstawicielstwem Komisji Europejskiej.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
0: Po reklamie.

0: Radio gra. Hity pełne słońca.
1: Pamiętam, że zanim ciebie poznałem, to miałem zamknięte serce i nie wiedziałem, jak zmieni się świat, kiedy mnie złapiesz za rękę. A teraz chcę więcej i więcej. Od życia biorę garść.

0: jak słońce na horyzoncie, rozświetlasz każdy dzień.
1: Kiedy czas się dłuży i mam dość tej nudy,
0: możesz wpaść do mnie, zrobimy co chcesz, odpalaj Gossip Girl.
2: Słuchasz Radia Gra.